0: Radio Malbork 90,4 FM.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Reklama. Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś. Reklama 94 FM. Radio Malbork. Radio Malbork 90 i 4 FM.

0: dobry, Malbork.
1: Dzień dobry, Malbork. Na zegarach jest już godzina 7 rano. Witają się z wami
2: Anna Ignaczek
1: i Robert Bychowski. No w ostatnich dniach mówiliśmy o dużej ilości słońca, o tym, że jest pięknie, że nie będzie na co narzekać. To ja się trochę znudziłem i sobie ponarzekamy od rana na pogodę.
2: No niestety, dzisiaj deszczowo.
1: Dużo chmur niestety od samego rana i tak będzie przez cały dzień. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Dosyć ciepło, bo w najcieplejszym momencie dnia około 15 stopni. Biometr niestety niekorzystnie będzie wpływał na nasze samopoczucie. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę, ale raczej z tendencją słabnącą i w ciągu dnia będzie coraz mniej dokuczliwy. Tyle jeżeli chodzi o prognozę pogody, bo skoro nie ma dobrych wiadomości, to nie będziemy jej przedłużać. Czas na wiadomości z naszego regionu. A oto ich główne tematy.
2: Malborskie podstawówki stawiają na żeglarstwo. Uczniowie zdobywają nowe umiejętności. Dziś święto bezpieczeństwa na drodze, a rzeczywistość jest niepokojąca.
1: Więcej szczegółów już teraz od Ani Ignaczak.
2: 10 nowoczesnych żaglówek, bezpłatne zajęcia i rosnące zainteresowanie młodzieży. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku rozwija program edukacji żeglarskiej dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się regularnie i z naciskiem na bezpieczeństwo, co podkreśla Piotr Sadowski, dyrektor malborskiego SIR-u.
3: Już żaglówki, 5 żaglówek jest na wodzie. 3 szkoły biorą udział w projekcie szkolenia, które jest finansowane przez miasto Malbork. Jest to fajna rzecz, bo dzieci mają bezpłatne zajęcia z żeglarstwa, więc zachęcamy też i inne szkoły, które też brały udział w projekcie szkoleniowym, nauczyciele, żeby też skorzystali, bo mamy 10 żaglówek, więc jeszcze 5 jest wolnych.
2: A uczniowie uczą się praktyki na wodzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Niewykluczone, że w przyszłości z żaglówek skorzystają także dorośli mieszkańcy. Dziś 6 maja obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda zgodnie z przepisami. A takiego zdrowego rozsądku z pewnością brakuje kierowcom, którzy decydują się na jazdę po alkoholu. Tylko w ciągu ostatniej majówki w województwie pomorskim zatrzymano 74 nietrzeźwych kierowców. Za to 18 maja w Malborku zaplanowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wybickiego. Uroczystości rozpoczną się od apelu, podczas którego wręczone zostaną odznaczenia i awanse. Po części oficjalnej będzie można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez strażaków oraz odwiedzić punkt informacyjny dotyczący działalności służb. Ruszył nabór do nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Wyróżnione mogą zostać osoby, organizacje, samorządy i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji i rozwoju regionu. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach. W tym roku pojawiła się też nowa, specjalna, produkt turystyczny aktywizujący lokalną społeczność. Zgłoszenia można składać elektronicznie, mailowo lub osobiście do 3 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
1: Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za pierwsze dzisiejsze wiadomości.
2: Dziękuję.
1: No mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie i żaglówki, które już możemy zobaczyć na plaży, przy plaży miejskiej, przy Marinie Małej, będziemy mogli także jako dorośli wykorzystywać, no bo kiedyś Malbork słynął z tego, że te żaglówki były takim nieodzewnym elementem krajobrazu letniego. Na Nogacie było ich bardzo dużo i myślę, że wielu mieszkańców wspomina ten czas, no i ja także jako dzieciak sam chodziłem na żeglarstwo, więc polecam, jeżeli jeszcze nauczyciele są tacy, którzy nie wiedzą, czy się zdecydować, czy może zarazić się tym bakcylem młodszych mieszkańców naszego miasta, to myślę, że naprawdę warto spróbować, przynajmniej zabrać ich na taką lekcję, raz taką lekcję pokazową, żeby sami zdecydowali, czy
2: a to
1: jest
2: coś... A kto by nie chciał lekcji, tak pod gołym niebem?
1: Prawda, rekreacyjnie
2: oczywiście.
1: Na Nogacie, myślę, że to coś pięknego. Narzekamy na to, że te lekcje często WF-u odbywają się w taki sposób, że może nie do końca później mamy taki szeroki wachlarz tych sportów, no bo jednak sala, no to jest dosyć zamknięte środowisko, więc jeżeli mamy taką możliwość, możemy wejść w kierunku rzeki, to myślę, że grzechem jest po prostu nie skorzystać. Dziękuję Ci, Aniu, raz jeszcze. Kolejne wiadomości u nas za niecałe pół godziny.

0: Reklama.
1: Chleb, masło, mleko
2: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w H&M Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama. Radio. Malbork.

0: Dzień dobry, Malbork na zegarach, 12 minut po godzinie 7. Wysłuchacie naszego porannego programu na 94 FM. Na zegarach 12,5 minuty po godzinie 7. No mam nadzieję, że nie narzekamy, że jest dzisiaj pochmurno i że będzie padać, no bo myślę, że ten deszcz jest tam już naprawdę bardzo potrzebny. Suche dni ostatnie były, bardzo dużo słońca. Na rolnicy na pewno liczyli na to, że w końcu zacznie padać, no bo gdyby padać nie zaczęło, no to na pewno byśmy to za chwilę odczuwali także i w naszych portfelach, więc dzisiaj zwróćmy uwagę i spójrzmy na tę pogodę w nieco inny sposób, że po prostu ten deszcz jest nam wszystkim bardzo potrzebny, więc nie narzekamy, tylko wręcz przeciwnie, cieszymy się, że w końcu on się pojawia, no bo jest on także bardzo potrzebny. Dzisiaj po godzinie 9 ten temat będziemy pogłębiać, bo naszym gościem będzie także Bartosz Nowak ze Stogów, który jest rolnikiem i który będzie o rolnictwie naszego regionu trochę więcej nam opowiadał. Będziemy pytać na pewno Bartka o to, jak wygląda sytuacja aktualnie, jak wygląda sytuacja plonów, więc mam nadzieję, że będzie to sporo ciekawej wiedzy, ale także ważnych i przydatnych informacji, więc warto być razem z nami od samego rana. Dajcie znać, jak u was poranek. Drodzy kierowcy, wy pamiętajcie, dzisiaj obchodzimy także ważne święto, bo jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tym ruchu drogowym także trzeba pamiętać, o tym, żeby w tym ruchu dobrze się odnajdować i że bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych, od naszych decyzji, które podejmujemy za każdym razem za kierownicą, o tym, czy jedziemy 10 km szybciej, czy jednak nie. Czy w pobliżu szkół, czy przedszkoli zwalniamy, czy jedziemy ostrożnie, to wszystko ma ogromny wpływ, to wszystko ma ogromne znaczenie na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach i dzisiaj każdy z nas powinien sobie zrobić delikatny rachunek sumienia, jak za tą kierownicą się zachowuje i czy faktycznie wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa na drogach. Wszystkim kierowcom oczywiście życzymy szerokości, przyczepności, bezpiecznej jazdy do celu, no i jeszcze tak do pełnego szczęścia przyda się trochę dobrej muzyki. Męskie granie orkiestra 2026.
1: Radio Malbork.

0: Na zegarach już 7:20. No nie ma to jak atak kichania przed samym wejściem antenowym. No mam nadzieję, że sytuacja już opanowana, ale pozdrawiam z tego miejsca wszystkich alergików, dla których wiosna na pewno nie jest łatwym czasem, no bo niestety odruch kichania jest uciążliwy i długotrwały, więc trzeba na pewno z tym się mierzyć. Ale patrząc na sytuację w pogodzie, dzisiaj powinno być nieco lepiej, bo jak pada, to trochę mniej pyli, więc ten opad deszczu dzisiaj będzie występował w naszym regionie. Te przelotne opady deszczu będą z nami praktycznie przez całą środę, więc jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, to warto wziąć ze sobą dzisiaj parasol, może być kurtka przeciwdeszczowa, kalosze pewnie także się przydadzą. Jeżeli, drodzy rodzice, po zimie jeszcze nie sprawdzaliście u dzieciaków, czy kalosze jeszcze dobre, to przed rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego tak w pełni warto to sprawdzić, żeby nie było niespodzianki, że dziecko chce wyjść do przedszkola albo do szkoły w kaloszach, a kalosze już niestety nie pasują, no bo może być mała drama od samego rana, więc warto na ten czas także się odpowiednio przygotować. My cały czas zbieramy dla Was te najważniejsze i najistotniejsze wiadomości, które na naszej antenie punktualnie o 7:30. Bądźcie razem z nami, a teraz tak na rozgrzewkę, tak do dobrej kawy, myślę, trochę energetycznej muzyki. Maneskin już teraz na 94 FM.
1: Radio Malbork 94 FM.

0: Wyborg.
1: Na zegarach jest już 7:30, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu Dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: Oby tylko klimatyzacja w pociągu zawsze działała, no bo temperatury już niedługo będą zdecydowanie wyższe niż chociażby dzisiaj. No i bez klimy przejechać całą Polskę to zdecydowanie duże wyzwanie, ale przynajmniej później będzie co wspominać. Wiadomości wrócą na naszą antenę punktualnie o godzinie 8:00.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zacznij mieszkać na swoim.
8: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
7: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
8: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
7: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
0: Reklama.

0: Ed Sheeran na naszej antenie, na zegarach 7:44. Maturzyści już powoli znowu pewnie odczuwają dreszczyk, już powoli się budzą, no bo trzeba się dzisiaj zmierzyć z językiem obcym i patrząc na sytuację, która jest oczywiście w naszym regionie i w ogóle w całym kraju, to najwięcej uczniów wybiera język angielski. 90% zdających stawia właśnie na angielski, ale na liście języków obcych, które pojawiają się na maturze, jest także niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski i ukraiński. No i patrząc na sytuację maturzystów, skoro tak wielu wybiera angielski, to możemy być pewni, że pójdzie im zdecydowanie lepiej niż Michałowi Koterskiemu już w tej słynnej scenie z filmu Dzień Świra.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: No odmień być.
2: No daj spokój.
1: No, aj.
2: Aj.
1: M.
2: M.
1: I am.
2: No wiem, I am.
1: You are.
2: You are. No sam powiem.
1: Ale nie mówisz.
2: Bo ty.
1: Co ja?
2: Mnie stresujesz.
0: I żeby tak można było powiedzieć do pani od angielskiego, która jest na maturze i nas przepytuje i by było wszystko w porządku, no tak łatwo nie pójdzie, ale z pewnością będzie dobrze. Trzymamy za was kciuki, drodzy maturzyści, jeszcze tylko chwila i to już będzie wszystko. Już będzie po stresie, jeszcze tylko kilka egzaminów i będziecie już o maturze mówić o czymś, co już jest za wami, a przed wami najdłuższe wakacje życia.
3: Radio Malbork. Bo to

0: Tatiana Okupnik na naszej antenie, na zegarach 7 minut do godziny 8. Wtedy na naszej antenie pojawią się kolejne wiadomości z naszego regionu oraz prognoza pogody. A teraz tak na dobry początek dnia mamy dla Was jeszcze specjalne muzyczne pozdrowienia.
1: Cześć, z tej strony Grzesiek Chyży. Z całego serca pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Malbork.

0: Na zegarach punktualnie godzina 8:00. Ponownie witają się z wami
1: Anna Ignaczek
0: i Robert Bychowski. No dzisiaj niestety taki dzień, który możemy określić jako niezbyt piękny. Dzisiaj dużo chmur, dużo opadów deszczu. Temperatura dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Jedyny plus przy tych prognozach to wiatr, który z takiego dosyć odczuwalnego będzie nam słabł z każdą
1: godziną. Jest ciepło, ale deszcze są teraz potrzebne, bo mamy duże zagrożenie pożarowe. Więc...
0: bardzo potrzebne. Rolnicy także będą bardzo zadowoleni. Myślę, że wszyscy, którzy także mają działki, tak zwane RODOS, przygotowują się do sezonu, oni także na deszcze czekali, więc to jest taki deszcz, na który nie będziemy zbytnio narzekać, no bo przecież go także bardzo mocno potrzebujemy. On dzisiaj z nami będzie praktycznie przez cały dzień. Tyle w kwestii prognozy pogody, czas na najważniejsze wiadomości z naszego regionu.
1: Maturzyści przed kolejnym wyzwaniem. Dziś pora na język obcy. Rolkowisko w Malborku ruszyło. Są nowości i wypożyczalnia.
0: A szczegóły już teraz od Ani Ignaczak.
1: Dziś trzeci dzień tegorocznych matur. Abiturienci już za godzinę zmierzą się z językiem obcym na poziomie podstawowym. W województwie pomorskim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 21 tysięcy absolwentów, a w całej Polsce ponad 345 tysięcy. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Przypomnijmy, aby zdać maturę na poziomie podstawowym, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Na rozwiązanie testu z języka obcego maturzyści mają 2 godziny. A jak pokazują statystyki, najpopularniejszy na Pomorzu jest język angielski. Mieszkańcy Malborka mogą korzystać z oferty rolkowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza. Sezon potrwa do końca września. Na miejscu czekają nowości, m.in. wypożyczalnia rolek, o czym mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Sadowski.
2: Rolki są do dyspozycji w cenie 15 zł na godzinę wypożyczenia. Jak ktoś będzie miał swoje, to ze swoimi zapraszam. Nauka jest bezpłatna, jest w cenie biletu, tak? Czyli dla mieszkańca Malborka jest to kwota 6 zł za tą godzinę nauki przebywania na rolkowisku.
1: Pamiętajcie, że na rolkowisku obowiązuje jazda w kasku. Można skorzystać z tych dostępnych na miejscu. Obiekt działa w tygodniu, a w weekendy przed wakacjami przeznaczono na rozgrywki sportowe. Zostajemy w temacie sportu, bo przed nami mecz o wysoką stawkę i duże emocje. Ćwierćfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski w Malborku. Już dziś o 18:00 Pomezania Malbork zagra u siebie z trzecioligową Kartuzją Kartuzy. Zwycięzca awansuje do półfinału, gdzie zmierzy się z lepszym z pary Gryf Słupsk, KP Starogard Gdański. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Toruńskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenie online dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. Webinarium odbędzie się 13 maja o 10:00 i skierowane jest do płatników składek. Do udziału w nim zachęca rzecznik prasowy pomorskiego ZUS-u Krzysztof Cieszyński.
3: Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich to obowiązek, który rodzi wiele pytań wśród pracodawców. Podczas nadchodzącego szkolenia eksperci ZUS wyjaśnią obowiązujące przepisy i odpowiedzą na praktyczne pytania uczestników.
1: A jak pokazują dane, tylko w ostatnim kwartale na Pomorzu skontrolowano ponad 3000 zwolnień, a w 184 przypadkach cofnięto świadczenia.
0: No to trzeba uważać i sprawdzać, czy faktycznie jesteśmy chorzy, no bo czasami tak jest, że pracodawca niekoniecznie wolne w takim terminie, jak nam jest potrzebne, chce nam dać.
1: I teraz się nie wytłumaczymy, że nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy zasad, bo są szkolenia.
0: Zdecydowanie, więc warto przemyśleć się 2 razy, czy faktycznie warto iść na takie zwolnienie lekko przysymulowane. No i najgorzej, jak ktoś ma takie zwolnienie, a jeszcze fotki sobie gdzieś tam postawia, bo wydłużył sobie weekend i to wszystko widać. No i kontrolerzy także z tych danych w internecie korzystają. Dziękuję Ci, Aniu, za te wiadomości.
1: Dziękuję.
0: Kolejne u nas za niecałe pół godziny. Na zegarach już prawie 4 minuty po godzinie 8:00.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze.
3: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

To oczywiście Paulina Czapla na naszej antenie, na zegarach 12,5 minuty po godzinie 8. A jeżeli chodzi o zdolnych mieszkańców naszego miasta, wokalistów, no to już kolejna osoba ma wielką szansę na to, że będziemy mogli słuchać jej utworów w rozgłośniach radiowych, że będziemy mogli podziwiać ją w trakcie musicali, które będą odbywały się, mam nadzieję, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Marcelina Runewicz. Ona już 9 maja w sobotę w trakcie wielkiego finału powalczy o zwycięstwo. Jesteśmy z niej już teraz bardzo, bardzo dumni. Ale ona na pewno także liczy na wasze wsparcie. Nie tylko w postaci uśmiechu i trzymania kciuków, ale także głosów, które są konieczne do tego, żeby Marcelina mogła odnieść wielki sukces. Już nie raz jako mieszkańcy naszego miasta i całego regionu udowodniliśmy, że potrafimy w takie rzeczy, więc zachęcamy do tego, żeby zapisać datę 9 maja. To sobota, 19:45 i wtedy właśnie głosujemy na Marcelinę Runewicz, która wystąpi w finale programu Mam Talent w stacji TVN. Na naszym Facebooku jest już nagranie z Marceliną, która także w kilku słowach do was prosi o wsparcie. Te wsparcie możecie także wyrazić na naszym Facebooku w komentarzach. Ono na pewno bardzo się przyda. Radio.

0: Harry Styles na naszej antenie, a na zegarach 20 minut po godzinie 8 wysłuchacie Radia Malbork na 94 FM. No mam nadzieję, że mimo nie najlepszej pogody humory dopisują, bo biomet dzisiaj niekorzystny i dlatego ta pogoda może mieć wpływ na to, jak się czujemy, czy tego uśmiechu jest wystarczająco dużo na naszych twarzach. Zarażajmy się tym uśmiechem. Jeżeli jest chociaż jedna osoba w biurze, która dzisiaj jakoś nie poddaje się i czuje się dobrze, że ten niekorzystny biomet na nią w ogóle nie działa, no to mam nadzieję, że ona sprawi tym uśmiechem, pozytywnym nastawieniem, że inni także poczują pozytywny vibe, no i tego wam życzę. Ten deszcz jest nam potrzebny i o tym dzisiaj chociażby po godzinie 9 będę rozmawiał z Bartoszem Nowakiem, który jest rolnikiem z naszego regionu, który o rolnictwie wie bardzo dużo i o tym chcielibyśmy porozmawiać, jak pogoda wpływa chociażby na stan rolnictwa, bo to wszystko później ma znaczenie, jak robimy zakupy i ile za te zakupy musimy zapłacić, więc o pieniądzach między innymi także będziemy mówić, więc dzisiaj sporo ciekawych i ważnych tematów na naszej antenie, więc warto być razem z nami na 94 FM.
1: Radio Malbork 94 FM.

0: Na radiowych zegarach dokładnie 8:30. Czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
2: W godzinach wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzeniania się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
3: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
3: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynają owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Radio Malbork 90 i 4.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama. Radio Malbork.

0: Na radiowych zegarach 15,5 minuty do godziny 9. Wysłuchacie naszego porannego programu na 94 FM. A gdybyście mieli taką małą przerwę w pracy, to podpowiadam, co można zrobić. Można wejść na naszą stronę internetową i nadrobić zaległości, jeżeli takowe są. A chcielibyście cały czas być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym regionie, to myślę, jest to bardzo dobry adres. A z istotnych wiadomości jest duża kasa do wydania i to my, jako mieszkańcy Malborka, będziemy decydowali, na co dokładnie zostanie ona przeznaczona. Myślę, że projekt budżetu obywatelskiego jest już nam bardzo dobrze znany, przyjęty już od dawna i mieszkańcy korzystają, bo można przeznaczyć pieniądze na najbliższą okolicę, taką najbliższą naszego serca i potrzeb. No bo jeżeli mieszkamy na danym osiedlu, a tam brakuje placu zabaw, może oświetlenia, może chodnika, pomysłów może być naprawdę wiele, to my możemy takie projekty zgłaszać i mieszkańcy naszego miasta mogą już takie pomysły właśnie dostarczać do Urzędu Miasta Malborka w ramach projektów budżetu obywatelskiego. Na realizację wybranych projektów miasto przeznaczy ponownie 600 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o same projekty, mamy do wyboru tak zwane małe, czyli takie kwoty do 30 tysięcy, albo duże, czyli jeden taki duży projekt może kosztować 240 tysięcy złotych. Swoje pomysły można zgłaszać do końca maja tego roku, a więcej szczegółów na naszej radiowej stronie. Tam rozmowa z Grzegorzem Koniszewskim, zastępcą przewodniczącej zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Jest to osoba, która na temat budżetu wie wiele i swoją wiedzą się dzieli, więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście taki projekt złożyć, odsyłam was na radiomalbork.fm.
1: Radio Malbork.

A na radiowych zegarach 4,5 minuty do godziny 9. Punktualnie o 9 na naszej antenie kolejne wiadomości z naszego regionu, a także prognoza pogody na najbliższe dni.

0: Na zegarach punktualnie godzina 9:00, a my sprawdzamy po raz kolejny prognozy pogody i to już nie na dzisiaj, bo dzisiaj to wiadomo, przez cały dzień ma być pochmurno i deszczowo, ale w kolejnych dniach nie będzie dużo lepiej. Jutro podobno bez deszczu, ale raczej spore zachmurzenie. W piątek już deszcz ma do nas wrócić, w sobotę ma być dalej z nami, ale w poniedziałek już widać jakieś 20 stopni.
1: I burze z deszczem.
0: I burze z deszczem, no musiała to dodać. Ja chciałem tak zawiesić głos, tylko żeby...
1: Ale nie, w czwartek i niedzielę mamy okienko pogodowe bez deszczu, więc...
0: I biomet ma korzystać.
1: Właśnie, to więc... można sobie tutaj szplanować czas.
0: Dokładnie, więc miejmy nadzieję, że jeszcze się tu troszeczkę pozmienia, jeżeli chodzi o ten biomet, no bo w większość dni w najbliższym czasie będzie on niekorzystnie wpływał na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o deszcz, no to on jest potrzebny, więc nie narzekajmy aż tak bardzo, niech troszeczkę popada. O tym także, między innymi po godzinie 9:00 będę rozmawiał z Bartoszem Nowakiem, bo rolnictwo będzie głównym tematem tej rozmowy. A jak wiadomo, na rolnictwo pogoda ma ogromny wpływ. A już teraz sprawdzamy, co słychać w regionie. No to główne tematy wiadomości o 9:00. Posłuchajcie.
2: Malbork czeka na projekty mieszkańców. Trwa nabór w ramach budżetu obywatelskiego. Urząd Pracy rozdaje środki na szkolenia. Do podziału jest ponad 500 000 zł.
0: Ania Ignaczak i wiadomości z regionu.
2: Od początku maja trwa nabór wniosków w ramach malborskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Mieszkańcy mogą zaproponować swoje pomysły, które chcieliby zrealizować w naszym mieście. O najważniejszych zasadach naboru mówi Grzegorz Koniszewski z Urzędu Miasta Malborka.
3: Proponowaną kwotą na budżet obywatelski jest kwota 600 000 zł do podziału na projekty duże i małe. Duże są ograniczone kwotą do 240 000 zł, a małe projekty do kwoty 30 000 zł. Nie mamy już wersji papierowej projektów. Wszystko odbywa się poprzez stronę budżetobywatelski.malbork.pl.
2: O szczegółach przeczytacie i posłuchacie też na naszej radiowej stronie. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Firmy mogą składać wnioski od 18 do 22 maja wyłącznie przez platformę praca.gov.pl. Do podziału jest prawie 577 000 zł. Środki można przeznaczyć na szkolenia z nowych technologii, umiejętności cyfrowych czy tzw. zielonych kompetencji. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O szczegółach Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje na swojej stronie. Inicjatywa Otwarte Gitary w Malborku obchodzi w tym roku swoje 10. urodziny. W związku z tym szykuje się specjalny koncert. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja w pubie Baszta, start o 20. Na scenie pojawią się zarówno amatorzy, jak i doświadczeni muzycy, prezentujący różnorodny repertuar. Zainteresowani występem już mogą się zgłaszać, a o tym jak to zrobić przypomina inicjator Otwartych Gitar Kacper Dornik.
4: Najlepiej zgłosić się albo do mnie, albo do Pauliny Jabłońskiej, albo do Roberta Króla, czyli właściciela pubu Baszta. Można też pisać na profilu Otwarty Gitar, a także na stronie wydarzenia.
2: Otwarte Gitary od lat łączą muzykę z działalnością charytatywną. Tym razem wsparcie trafi do Fundacji Rock'n'Roll. Trwa też wielkie odliczanie do soboty i finału 17. edycji programu Mam Talent. W gronie występujących znalazła się wokalistka z naszego miasta, Marcelina Runewicz. Do zwycięstwa w telewizyjnym show są jednak potrzebne nasze głosy, o czym przypomina sama Marcelina.
5: Już w najbliższą sobotę, 9 maja o 19:45 będę miała przyjemność wystąpić w finale programu Mam Talent i zawalczyć o zwycięstwo. Bardzo liczę na Wasze wsparcie i głosowanie w czasie programu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Malbork.
2: Przypomnijmy, że na zwycięzcę Mam Talent czeka 300 000 zł.
0: No i także wielka duma na wszystkich tych, którzy za Marcelinę mocno trzymają kciuki. Bez względu na rezultat, my już i tak jesteśmy z niej ogromnie dumni i myślimy, że no to wielki początek kariery, bo myślę, że te kroki, które już Marcelina zrobiła, zostaną z nią na długo, no i na pewno ktoś ją zauważy, bo takiego talentu nie da się po prostu nie zauważyć i my trzymamy mocno kciuki za to, żeby mogła realizować swoje muzyczne pasje i marzenia. Czasami w tych programach tak jest, że gdzieś właśnie ktoś myśli o tym, że to już od razu we wszystkich rozgłośniach będą grali i tak dalej, a to też nie o to chodzi, bo te kroki trzeba robić później rozważnie, bo Marcelina przecież jest jeszcze bardzo młodą osobą i ma dookoła siebie także wielu przyjaciół, ale też myślę zawodowych muzyków, którzy ją prowadzą za rękę i to słychać w głosie. Więc za ten talent trzymamy kciuki, ale także wysyłamy SMS-y, bo bez nich nie da się wygrać, więc moi drodzy, 9 maja, 19:45, początek wielkiego finału Mam Talent, a w nim Marcelina Runewicz z Malborka.

0: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama. Radio Malbork.

0: Na radiowych zegarach już 12 minut po godzinie 9. My od samego rana zapowiadaliśmy, że w naszym studio pojawi się gość. No i się pojawił. Bartosz Nowak, sołtys Stogów, a także rolnik z naszego regionu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy, Radio Malbork.
0: Pogoda ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na polach. Mówi się, że żyjemy w takim klimacie umiarkowanym, ale chyba można już powiedzieć śmiało, że to jest raczej klimat skrajny, bo mieliśmy duże roztopy po zimie i bardzo dużo wody, no a później x tygodni bez deszczu, no i susza. Jak obecnie wygląda sytuacja rolników z naszego regionu?
1: Tak, zgadza się. Z roztopami to był taki problem, że ziemia była zamarznięta i przyszła bardzo wysoka temperatura i śnieg nagle stopniał i ta woda spłynęła do rowów. Ziemia nie odmarzła i dlatego ona nie wsiąknęła w tą ziemię i dlatego też mamy suszę.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o deszcz, to chyba wszyscy już się modlili o to, żeby on się pojawił, bo sytuacja już zaczęła się robić niebezpieczna. Na jakich uprawach sytuacja jest najgorsza? Które rośliny już tak naprawdę powinny być dużo wyższe niż są obecnie?
1: To znaczy tak, ja zrobiłem taki research w całej Polsce, ale może najpierw u nas. U nas najgorzej wygląda tak naprawdę rzepak. Wszyscy tak naprawdę... My nie wiemy, jak to na samym końcu będzie wyglądało. Mówi się, że rzepak będzie od 25 do 50% mniej go. Ale czy tak będzie? Tego Państwu nie mogę potwierdzić, bo to jak wymucimy, wtedy możemy potwierdzić.
0: No mogę powiedzieć, że jest duża różnica, jeżeli chodzi o jego taki wygląd, bo byłem w trakcie majówki pod Wrocławiem, i tam ten rzepak zdecydowanie wyższy i gęstszy, bo u nas także widać to na polach, że jest dużo rzadszy, jeżeli chodzi o obfitość tego
1: plonu. Zgadza się. I tam właśnie był taki cypelek, że popadało. Mhm. I dlatego ta roślina już jest inna i sam pan redaktor widzi, jaka jest różnica między tu, gdzie nie popadało, a tam, gdzie właśnie była odpowiednia ilość deszczu.
0: Oprócz rzepaku, co jeszcze jest zagrożone? Czy tak możemy mówić? Czy są już plony, które są już realnie zagrożone z powodu pogody?
1: To znaczy tak. Myślę, że odbiło się to na każdej roślinie. Pszenice, z tego co rozmawiałem, to też już. A zresztą, jak Państwo jeździli po polach, to było widać, że na danej plantacji na przykład były bardziej taki mniej zielony odcień. Mm-hmm. Czyli już te pszenice po prostu, za przepraszam, powiem kolokwialnie, dostały, nie? Od tej suszy po nosie. Buraki cukrowe. Podam przykład u nas. Mały kawałek widać rządki, a na dużym to tak kratkowo. Rozmawiałem też z innym rolnikiem i mówi to samo. Gdzie pole jest niższe, i powinna być ta woda, powinno być podsiąkanie, ale niestety wygląda jak wygląda. Rozmawiałem właśnie z kolegą z centralnej Polski i u nich się bardzo dużo żyta sieje. Mówi, że u niego wypaliło, nie ma żyta. Oni wszyscy przesiewają teraz na kukurydzę.
0: A jak sytuacja u nas? Bo u nas chyba pszenica jest takim wiodącym zbożem. Czy tutaj sytuacja jest aż tak zła? Rolnicy w ogóle, są takie przypadki, że ktoś przesiewa pole, tak, że zmienia to, co zasiał wcześniej?
1: Tak. I znam kilku rolników, którzy po prostu już zrezygnowali z rzepaku i będą siać kukurydzę. Nasz powiat jest w ogóle powiatem specyficzny, chciałem Państwu uświadomić. Ponieważ mówi się, że my mieszkamy na Żuławach, ale im bliżej sztumu, tym te ziemie są słabsze. Dlatego tam, dla tych, co tak są bardziej chcieliby się zainteresować, można pojechać i zobaczyć inne odmiany, na przykład owsa, bo są słabsze ziemie. Widać, że brak tej wody i nawet by w powiecie sztumskim była zamówiona msza za deszcz.
0: No i chyba się udało, tak, patrząc na sytuację. Prognozy są takie, nawet teraz je obserwuję, że w najbliższych dniach ma być trochę tego deszczu. Jak w ogóle powinno to wyglądać, jeżeli chodzi o stosunek deszczu do dni takich w pełni słonecznych, żeby plony były zdrowe, żeby były gęste? Czy jest taki podział, że na przykład ileś dni pada, ileś dni świeci słońce? Kiedy wy byście wiedzieli, że wtedy wszystko powinno być w porządku?
1: To znaczy tak, to jest ciężko tak powiedzieć, bo to wszystko zależy od terminu siewów i powiem tak, wtedy kiedy roślina najbardziej potrzebuje tej wody, to my byśmy chcieli, żeby padało. Mhm. bo to nie ma ustalonego takiego terminarzu typowo, tak co do dnia, bo to są różne, u każdego rolnika jest różnie.
0: I każde zboże też ma pewnie inne wymagania.
1: Tak. I przez to, że też mamy zróżnicowany rodzaj gleby, bo w Polsce mamy od pierwszej do piątej, tak? I te opady muszą być na danej glebie większe, żeby ta roślina pobierała tą wodę. My akurat na naszym terenie, z tego co się orientuję, mamy pierwszą, drugą i trzecią. Tylko są też takie łachy, można powiedzieć, gdzie po prostu jest słabsza ta gleba i na przykład występuje czwarta klasa ziemi.
0: Patrząc na sytuację, no bo jeżeli tak już rozmawiamy o tym, że te plony mogą być nieco słabsze, a rolnictwo jest organizmem bardzo powiązanym, więc myślę, że cały ten sektor odczuwa właśnie tę złą sytuację, chociażby pogodową, no bo na pewno jeżeli chodzi o transport, to już będzie pewnie mniejszy. Jeżeli chodzi także o samą formę nawozów, która także jest przez rolników zakupowana, ona także nie jest w takiej ilości, jak była wcześniej, no bo skoro nie idą rośliny, nie ma tej wody, no to zagrożenie też dla tych roślin nie jest tak duże, więc niestety cały ten sektor pewnie boryka się z pewnym kryzysem.
1: Tak, zgadza się. Wczoraj zaciągnąłem języka u znajomego, który jest przedstawicielem handlowym i mi zdradził, że jedna z firm do tego czasu sprzedała tylko 40% swoich produktów.
0: Które powinna już...
1: Powinna sprzedać, tak? Bo te firmy z rocznym wyprzedzeniem się towarują i mniej więcej oceniają przez te lata, ile tam danego towaru schodziło, tylko 40%.
0: No i niestety to z pewnością będzie miało później wpływ na
1: tak,
0: ceny.
1: To znaczy, no i tak i nie, bo może tak, przysłowiowy bochenek chleba. Ja rozumiem, że jeżeli nam schodzi cena, tak, no to dobrze, no nie ma pszenicy, bochenek powinien być droższy. Okej, ale jeżeli my mamy wyżej i jest nadmiar zboża, no to ta cena powinna spaść. A czy ktoś z Państwa widział w sklepie, żeby ta cena spadła? Bo ja nie widziałem.
0: Czyli rolnik dostaje mniej, ale jednak później pośrednik zdecydowanie korzysta na tym, że mniej płaci, ale ceny nie zmniejsza w sklepie. Czyli
1: tak,
0: ta marża i jego zarobek jest cały czas na dosyć wysokim poziomie, a rolnik niestety cierpi.
1: To ja może powiem na przykładzie produktów mleczarskich. Bo my trochę taką spiralę wpadliśmy, taką drogę bez wyjścia. Na produkcie mleczarskim marża sklepu wielkopowierzchniowego może dojść nawet do 70%. Marża. Czyli to, co wykupujecie, tak, to odjąć cenę sklepu 70%. Dlaczego? Dlatego, że sklepy wielkopowierzchniowe rezygnują z części magazynowej, no bo jeżeli kupią mniej towaru, mogą puścić za droższą cenę, a i tak sprzedadzą. A po co mają dużo kupować? Jakby musieli mieć wtedy część magazynową, no to większe koszty, tak? Prądu, oświetlenia, ludzi, no bo to trzeba by było. No i dlatego tak to wygląda. Tylko teraz tak, my poniekąd nasz kraj się przerzucił, ja też się muszę przyznać, ja sam kupuję, tak? My idziemy do sklepów wielkopowierzchniowych, różnej nazwy, ale teraz jakby byśmy chcieli, że nie, że to ma być tak, że ma być podzielone między producentów, między rolników, między na przykład tak jak są mleczarnie i między sklepami, żeby była ta marża, no i między kupującymi, tak żeby każdemu jakby jak najtaniej to było. A sklepy wielkopowierzchniowe mogą powiedzieć, okej, my tego nie chcemy i wychodzimy. I teraz będzie problem wielki. Bo tak naprawdę państwo sobie usiądźcie teraz i pomyślcie, gdzie wy byście zrobili zakupy, jakby nie było tych sklepów wielkopowierzchniowych. Wiemy, że zostaje tylko jedna marka i małych sieci, no ale wtedy wychodzi panika, czyli wszyscy wykupują. A na wieś to nie jest to, co kiedyś, bo niektórzy żyją w takiej idylli wsi, że jak przyjedzie na wieś, to on sobie kupi świnkę, kurę, jajka,
0: to
1: mleka.
0: Już nie te czasy.
1: Właśnie o to chodzi. A ludzie dalej żyją taką myślą. I to mnie tak zaskakuje, bo były chyba bardzo dobre taki prognostyk COVID-u, jak się ludzie o papier bili.
0: Czyli jest tutaj niestety także spore zagrożenia. Jak w ogóle sytuacja u hodowców? No bo mówimy o rolnictwie i o plonach, a czy hodowcy także odczuwają tę sytuację później, jeżeli chociażby mówimy pod kątem pogodowym?
1: Tak, odczuwają. Moje gospodarstwo rodzinne, my mamy hodowlę bydła mlecznego. No i tak naprawdę dzisiaj, bo wiedziałem, że będę u Państwa na antenie, i z rana wyszedłem specjalnie wbić palik, zobaczyć, czy mogę wbić go na łące.
0: Co to znaczy?
1: Bo było tak sucho, że nie mogłem go wbić, a muszę teraz okwaterować swoją łąkę, żeby wypuścić krowy. A trawy jest mało. Też proszę pamiętać, że no, jak wszyscy wiemy, trzeba zrobić siano, siano kiszonkę. Jeżeli nie ma trawy, jest mniej paszy.
0: I niestety da się to jakoś zastąpić? Są jakieś miejsca skupu? No bo to jest dla was naturalne, że zbieracie z własnych pól i później to wszystko jest dalej przetwarzane. No a co w momencie, kiedy nie macie do tego dostępu?
1: Kupujemy. Kupuje się różnymi takimi drogami. Są na przykład gospodarstwa, które już nie mają hodowli. Najczęściej to są gospodarstwa nad Wisłą, które nie mogą tam albo nie chcą. Nie mogą tam robić zasiewów, zbóż na przykład, zbóż, tylko mają same łąki. I oni wtedy właśnie sprzedają i my od nich kupujemy.
0: I patrząc na tę sytuację, domyślam się, że skoro teraz trochę więcej wydacie, no to będziecie musieli za więcej sprzedać.
1: Czy będziemy, jak teraz wydamy więcej, czy więcej sprzedać? No tak, okej, tylko... Problem między rolnikiem a przedsiębiorcą jest taki, że przedsiębiorca policzy swój towar. Załóżmy, że ten mikrofon kosztuje 200 zł, tak? No i ja jako przedsiębiorca, który go produkuje, muszę wziąć 220 zł, żeby zarobić. Ja jak wyprodukuję pszenicę, to ja nie wiem, za ile ją sprzedał.
0: Czyli mamy tutaj ten odwieczny dylemat, ile trzeba zasiać i tak naprawdę ile wydamy pieniędzy, tego też chyba do końca nie da się przeliczyć przed zbiorami. Na tym bardziej jest to duże ryzyko wpływu zewnętrznych, chociażby jeżeli chodzi o pogodę, które mają ogromny wpływ na zbiory. No i wy nie zrobicie sobie tabelki w Excelu, że tyle i tyle zasiejemy, tyle zbierzemy i tyle na koniec roku tych pieniędzy zostanie.
1: Nie ma takiej opcji. My nie mamy takiej właśnie opcji, bo ja znam rolników, przedsiębiorców rolnych, którzy na wiosnę się bardzo śpieszyli, żeby zasiać pszenicę. Zasiali około 30 hektarów i teraz przesiewają ją kukurydzą.
0: Bartosz Nowak, sołtys Stogów, a także rolnik z naszego regionu jest naszym gościem. Zostańcie z nami, do tej rozmowy powrócimy na pewno po wiadomościach.

0: Na radiowych zegarach jest już 9.30, czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
2: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
1: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
7: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
1: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
8: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
1: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
9: Reklama. Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144. Reklama. Radio Malbork.

0: Na zegarach 9.37, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim Bartosz Nowak, sołtys Stogów, a także rolnik z naszego regionu. Jest takie powiedzenie, siała baba mak, i jakbyśmy mogli je troszeczkę dostosować do potrzeb, to można je dokończyć, że nie wiedziała za ile.
1: Tak.
0: I chyba to by bardzo pasowało do sytuacji rolników z naszego regionu, ale myślę z całego kraju.
1: Tak, z całego świata, bo to taka jest właśnie rzeczywistość, że my nie możemy wycenić naszego towaru, ponieważ my sprzedajemy do skupu lub gdzie statki płyną?
0: Do portu.
1: Do portu. I też cena.

0: idealną pogodę, dzień albo noc przed wymuceniem przyjdzie grad i nam po prostu wymuci.
1: Jak obecnie te ceny się kształtują? Pewnie jeżeli chodzi chociażby o pszenicę, czy jest szansa, żeby rolnicy wyszli na swoje, że tak powiem kolokwialnie?
0: Znaczy tak, ja tu panie, jak rozmawialiśmy przed rozmową, to podzieliłem na trzy grupy skupujących. Mm-hmm. Skup stacjonarny, skup teczkowy i skup stacjonarno-teczkowy. To jest takie moja. Stacjonarny, czyli jedziemy do skupu, oddajemy zboże, tak? I tam nam mówią cenę i ten. Teczkowy to są osoby, które przyjeżdżają do nas na podwórko. Przedstawiciele biorą próbki, zawożą i badają.
1: Teczkowy, bo z teczką przyjeżdżają.
0: Tak, właśnie. I zawozi próbki, mówi, dzwoni nam, jakie są parametry, taka i taka cena i czy się zgadzamy, czy nie. My jesteśmy magazynem, tir przyjeżdża, ładujemy i zawozi do portu. A teczkowo-stacjonarny, czyli osoby, które przyjeżdżały z teczką i tak jak przed chwilą mówiłem, do tego jeszcze zrobiły skup stacjonarny. I można już w dwojaki sposób, że można się umówić, że odbiór jest z podwórka, a można pojechać i zawieźć. To są trzy takie ten. I w skupie stacjonarnym, może będę mógł powiedzieć w miejscowość, chociaż...
1: No proszę bardzo.
0: W miejscowości Nowy Staw, gdzie serdecznie pozdrawiamy skup, pszenica konsumpcyjna na wczoraj, na godzinę 8, kosztowała 750 zł, a paszowa 660. Skup w Malborku, też panią serdecznie pozdrawiam, bo obiecała, że będzie słuchać naszej rozmowy. Pszenica konsumpcyjna 12,5, ale to jest na godzinę 8 wczoraj. 750, wysokobiałkowa 13,5, 760, zwyczajna 700 zł, a paszowa 680. I mamy tu firmę teczkową, gdzie której proponowali na wczoraj pszenicę konsumpcyjną 14% po 815, 13,5% po 810, 11,5% po 770, 12,5% po 805 i tu ciekawostka, pszenicę paszową po 760.
1: Jakie są to wskaźniki? Są to wskaźniki lepsze w porównaniu chociażby do zeszłego roku, czy nieco gorsze?
0: Znaczy tak, te trzy ostatnie lata to są w ogóle zwariowanymi latami dla rolników, ponieważ zawsze było tak, że jeżeli się przytrzymywało zboże, to cena była lepsza w późniejszym etapie. A teraz najlepiej sprzedać je od razu, bo z czasem jest ta cena niższa. I tak naprawdę jesteśmy trochę zdezorientowani, bo zaczynamy grać w ruletkę. Czy sprzedajemy teraz, czy sprzedajemy tak jak wcześniej, tak, że przytrzymujemy. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli się przytrzymuje zboże, to nie sprzedaje się wszystkiego naraz, tylko sprzedaje się partiami, żeby ta średnia jakaś wychodziła. Tak to wygląda. Jeżeli na przykład sprzedajemy do skupu stacjonarnego, czyli kombajn nam wymuci, a jadę z ciągnikiem ze zbożem na skup. Jak to wygląda? Że wjeżdżamy, po prostu jest waga, są brane parametry i wtedy na podstawie tych parametrów jest mówiona cena. Ja na przykład na dzień wczorajszy wziąłem z takiego jednego skupu z Nowego Stawu i podali mi na parametry na pszenicę konsumpcyjną 12,5. No i to wilgotność musi być 14,5, białko 12,5, liczba opadania 250, zanieczyszczenie do 6%, gęstość 76 hektolitrów na kilogram. No i czy ma szkodniki. Teraz ważne, jeżeli jest szkodnik, skup nie przyjmuje. Trzeba tę pszenicę zatruć, mówi się kolokwialnie, żeby tego szkodnika zabić i ten. I teraz tak, każdy ubytek w parametrach, no to są koszty. Czyli na przykład, jeżeli będzie białko 12,4, no to utrąci nam 5 zł. Jeżeli będzie mniej gęstości, no to jest utrącenie 2 zł. No i mam taką wytyczną, że na przykład, jeżeli 700 zł byśmy dostali, bo no, te wartości by były po prostu niższe, razy 20 to jest 14 tysięcy, tak? Ale jeżeli na przykład byśmy zawieźli po 750 razy 20, to jest 15 tysięcy. Czyli jesteśmy 1000 do tyłu. A teraz przemnóżmy to sobie, drodzy państwo, razy 100. A też niektóre skupy stacjonarne schodzą

0: z ceny, ale też schodzą z ilości. Czyli jak przywozimy, to na przykład zawozimy 20 ton, no to nie dość, że po parametrach nam zjeżdżają, to jeszcze mówią, no dobrze, panie Bartoszu, no ale przez to, że była ta gorsza pszenica, no to nie przywiózł nam pan 20, tylko 18.
1: Mogliśmy z Bartkiem umówić się wczoraj na rozmowę, bo wczoraj była matura z matematyki i wtedy byśmy mogli przygotować, myślę, dosyć ciekawe zadanie. Musimy powoli dobiegać do końca, ale co istotne i o to jeszcze chciałbym na sam koniec zapytać. Czy te wszystkie informacje, które podajemy, o których rozmawiamy, te wskaźniki, także te czynniki pogodowe, na które kompletnie nie mamy wpływu, mogą wpłynąć na to, że no, ktoś podejmie tę trudną decyzję i tych gospodarstw będzie wyraźnie mniej w naszym regionie. Czy jest to sytuacja, jak rozmawiasz z rolnikami, dosyć często rozważana?
0: Znaczy, ta sytuacja, tak, jest. Jest. Albo całkowite zamknięcie, ale najczęściej jest coś takiego, że że po prostu ktoś pójdzie dodatkowo jeszcze na etat. To szczególnie w małych gospodarstwach. No bo sytuacja jest jak jest, zakredytowanie bardzo duże, bo to też trzeba zobaczyć na czynniki, jakie są danego gospodarstwa, bo to wszystko indywidualnie zależy. Nie można podzielić tego na jakąś grupę. W danym gospodarstwie na przykład jest duże zakredytowanie ze względu, że zakupili maszyny, nie przeliczyli, myśleli, że będzie wysoka cena pszenicy, po jakieś tam sobie policzyli. No i niestety, no nie spina im się to kolokwialnie. Do tego przychodzą duże koszty nawozów, środki ochrony roślin, mimo że są długie terminy płatności, może po prostu nie wystarczyć. A do tego też niska cena płodów rolnych.
1: Więc niestety sytuacja jest dynamiczna, trzymamy mocno kciuki, żeby jednak mimo wszystko rolnicy wychodzili na swoje, bo to później ma wpływ ogromny na nas wszystkich i oczywiście chcemy, żeby żywność była jak najtańsza, ale pamiętajmy, że nie tylko o cenę chodzi, bo chodzi także o jakość tej żywności i o tym zawsze musimy pamiętać. Na sam koniec, czego życzymy rolnikom?
0: Czego życzymy? Żeby zawsze padało, kiedy jest im potrzeba. No i z takiego spokoju. To przede wszystkim spokoju, bo wtedy podejmuje się dobre decyzje i na spokojnie.
1: I pod tym się oczywiście podpisujemy. Bartosz Nowak, rolnik Sołtys Stogów. Dziękujemy za wizytę, dziękujemy za te wszystkie istotne dane. Mam nadzieję, że już Państwo trochę rozumieją, jak wielkim ryzykiem także na co dzień jest to, czym rolnicy się zajmują. To nie jest tylko sianie i zbieranie, ale niestety tych czynników, na które nie ma się wpływu, jest bardzo dużo. Dziękujemy za wizytę i do usłyszenia.
0: Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Malbork.

0: Na zegarach jest już godzina 10:00. Witają się z wami ponownie
1: Anna Ignaczek
0: i Robert Bychowski. No i znowu wracamy do prognozy pogody. Ale
1: bo to się wszystko ze sobą wiąże.
0: Tak, wszystko się ze sobą wiąże, nasze samopoczucie, nasze plany. No a pogoda jest taka, że na razie będzie padać. Dzisiaj na pewno musimy spodziewać się przez cały dzień przelotnych opadów deszczu. Maksymalnie 15-16 stopni. Biometr niestety niekorzystnie ma wpływać na nasze samopoczucie. Jutro zachmurzenie ma być nieco mniejsze niż dzisiaj, ale także temperatura nie będzie jakaś taka najwyższa, jeżeli chodzi o początek maja, 13 stopni, ale to i tak nie jest najgorzej, bo piątek 7, patrzę sobota 8, więc jeszcze trochę poczekamy na taką prawdziwą wiosenną aurę i od przyszłego tygodnia może wróci do nas słońce i na to na pewno także część z nas będzie liczyła. My liczymy teraz na dużo dobrych wiadomości. Będą takie?
1: Będą.
0: No to zamieniamy się w słuch, a oto ich główne tematy.
1: Dzień godności w szkole łacińskiej. Ważne przesłanie i zabawa. Autobusowe zwiedzanie Malborka w ramach Dni Seniora. Można się na nie zapisywać.
0: A już teraz Ania Ignaczek i szczegóły wiadomości.
1: Za nami Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w Szkole Łacińskiej. Tegoroczna edycja odbyła się pod znakiem Ameryki Północnej. Na uczestników czekał koncert wokalistki Joanny Kniter. W wydarzenie zaangażowali się także podopieczni ośrodka, prezentując swoje talenty. Więcej o tym opowiedziała nauczycielka z ośrodka Magdalena Górnik.
2: Chcemy uczcić ten dzień wystawą, występami dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a to, że obecność tylu ludzi tutaj spoza naszej branży, to jest najlepszy dowód na to, że tworzymy społeczność otwartą i bardzo wrażliwą. I chciałabym tu bardzo podkreślić to, że niepełnosprawność nie definiuje wartości człowieka, tak? Że każdy ma prawo do edukacji, rozwoju osobistego, ale nie chcemy tylko o tym mówić. My chcemy to pokazywać i angażować w te działania jak najwięcej lokalnej społeczności.
1: Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko święto radości, ale przede wszystkim ważna lekcja empatii i akceptacji. Zbliżają się wiosenne Dni Seniora w Malborku. W akcję aktywnie włącza się oddział przewodnicki PTTK imienia Stefana Dubyny, który organizuje autobusowe zwiedzanie Malborka dla seniorów. Trasa wycieczki rozpoczyna się na Placu Sowiańskim przy Wieży Ciśnień i zakończy się na końcowym przystanku MZK na Piaskach. W trakcie przejazdu o mijanych miejscach i nie tylko będzie opowiadał przewodnik PTTK Bogdan Monder. To wszystko w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 13. Jeśli chcecie wziąć udział w zwiedzaniu, musicie się wcześniej zapisać w Urzędzie Miasta Malborka w pokoju numer 102. A Szkoła Łacińska w Malborku zamieni się w Centrum Naukowej i Artystycznej Przygody. W ramach otwartej strefy SOWA w najbliższą sobotę 9 maja odbędzie się tam cykl warsztatów, które pobudzą wyobraźnię zarówno dzieci, jak i dorosłych. O tym, co dokładnie czeka na uczestników, opowiedziała Anna Szałwińska, kierowniczka placówki.
3: Od godziny 12 rozpoczynamy warsztaty konstruktorskie w strefie SOWA oraz do samodzielnego eksperymentowania, gdzie poznajemy naukę przez zabawę. Na poziomie minus 1 w skansenie rzemiosł odbędą się warsztaty artystyczne i rękodzielnicze. Będzie można spróbować swoich sił w filcowaniu na mokro oraz zrobić własną makatkę. Artystyczne prace powstaną z masy porcelanowej oraz będzie można malować nićmi piękne obrazy, biorąc udział w warsztatach string artu.
1: Ważną informacją dla zainteresowanych jest fakt, że na poszczególne panele warsztatowe nie ma zapisów. Wystarczy przyjść.
0: Filcowałaś kiedyś na mokro?
1: Ja nawet nie wiem, jak to się odbywa.
0: Ja nawet nie filcowałem na sucho, więc...
1: To już brzmi trudno.
0: Tak, to już brzmi trudno, ale myślę, że damy radę. Zachęcamy was do tego, żeby całymi rodzinami właśnie odwiedzać Szkołę Łacińską, bo tam sporo, jak sami słyszycie, ciekawych zagadnień, ale takich wydarzeń, których w domu raczej na co dzień nie spróbujemy, więc warto sprawdzić się właśnie w takich wyzwaniach. No i sama SOWA robi ogromne wrażenie. Myślę, że jeżeli chcecie zarazić swoje pociechy nauką w takiej bardzo przystępnej formie, to jest idealne do tego miejsce. Bardzo ci, Aniu, dziękujemy za te wiadomości.
1: Dziękuję.
0: Kolejne u nas o 10:30.
4: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama. Radio Malbork.

10:16 na zegarach, a wy cały czas słuchacie Radia Malbork na 94 FM. Słuchajcie, lubicie od czasu do czasu dostawać nagrody? No kto nie lubi? Myślę, że każdy od czasu do czasu potrzebuje być docenionym za to, że no, stara się na co dzień, że pokazuje, że jest w danej dziedzinie fachowcem. No i właśnie o fachowcach chcę przypomnieć, bo możemy docenić tych, którzy prowadzą biznes na terenie miasta Malborka, ale także gminy Malbork, no i wysłać taką nominację w konkursie Malborski Mistrz Biznesu za rok 2025. Zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie i gorąco. Mamy czas do końca czerwca, czyli jest jeszcze go trochę, ale nie zostawiajmy tych nominacji na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o nominacje, mamy kilka kategorii. Debiut roku, fachowiec, firma roku, inwestor, mecenat i sukcesja. Zachęcamy Was do odwiedzin strony Urzędu Miasta Malborka. Tam jest cała informacja, w jaki sposób zgłaszać. Są formularze zgłoszeniowe, więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać, no bo nie ma nic lepszego jak prawdziwy fachowiec, który jest przecież na wagę złota. Jeżeli macie takie złote rączki, czyli taką instytucję, która zawsze wykona swoje zadanie na ocenę celującą, no to nie zostawiajcie ich dla siebie. Pokażmy ich światu, doceńmy ich pracę i powiedzmy im właśnie w ten sposób dziękuję. Dziękuję za to, że możemy na ciebie liczyć i że zawsze wykonasz swoją pracę tak jak należy. Przypominamy, zgłoszenia w konkursie Malborski Mistrz Biznesu można składać do końca czerwca.

Słuchajcie, jeżeli też tak macie, że czasami pod natłokiem pracy i obowiązków pojechalibyście w dowolnym kierunku, dowolnym pociągiem, to pamiętajcie, żeby wtedy po pierwsze ściskać w dłoni kamyk zielony, tak na szczęście, a po drugie w słuchawkach mieć włączone Radio Malbork, by nawet z daleka wiedzieć, co się u nas dzieje. Remedium już teraz na 94 FM.

0: Dawidowicz i Krzysztof Zalewski, nowa wersja znanego nam doskonale utworu Remedium. A my już teraz wracamy do tego, co najważniejsze, czyli do wiadomości. Na zegarach jest już 10:30.
1: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
1: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
1: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
4: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów, raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
1: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.

Reklama. Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze. Reklama. Radio Malbork.

0: A my już teraz będziemy przypominać o tym, że miasto Malbork od jakiegoś czasu chce się jeszcze bardziej otworzyć w kierunku wody, no bo rzeka Nogat daje nam duże możliwości. Nie dość, że możemy się relaksować, to także możemy się szkolić i bardzo ważne jest także to, aby ponownie na Malborku pojawiły się żaglówki. Jakiś czas temu miasto kupiło 10 żaglówek, które są na stanie OSIR-u, a w ramach tego zadania zostali także wyszkoleni nauczyciele ze szkół podstawowych. Obecnie w projekcie biorą udział tylko 3 szkoły podstawowe, ale są jeszcze wolne żaglówki, dlatego Piotr Sadowski, dyrektor OSIR-u, zachęca szkoły do przyłączenia się do szkolenia.
1: Miasto zakupiło kilka żaglówek. Czy one również są dostępne dla mieszkańców?
2: One są zakupione w ramach projektu w całym województwie pomorskim. Obowiązują nas zasady dotyczące tego projektu, czyli te jednostki mogą być udostępniane bezpłatnie dla nauki pływania dla dzieci z naszych szkół. Nie możemy ich wypożyczać dla mieszkańców dorosłych na ten czas, dopóki jest trwałość projektu. Jak co roku rozpoczynamy sezon żeglarski. Już żaglówki, 5 żaglówek jest na wodzie. 3 szkoły biorą udział w projekcie szkolenia, które jest finansowane przez miasto Malbork. Jest to fajna rzecz, bo dzieci mają bezpłatne zajęcia z żeglarstwa, więc zachęcamy też i inne szkoły, które też brały udział w projekcie szkoleniowym, nauczyciele, żeby też skorzystali, bo mamy 10 żaglówek, więc jeszcze 5 jest wolnych. Zajęcia odbywają się w czwartki. Oczywiście w wakacje, jak się nic nie zmieni, to planujemy też wakacje pod żaglami, jak w ostatnich 2 latach, więc też postaramy się, żeby ta oferta była dla dzieci też, żeby jak najbardziej zachęcić dzieci do żaglówek, tak jak to kiedyś czynili nasi ojcowie, tak, dziadkowie, którzy pływali po Nogacie i do dzisiaj posiadają umiejętności operowania żaglówkami, więc myślę, że jak się trwałość projektu skończy, podejrzewam, że to około 2 lat jeszcze potrwa, to wtedy będzie możliwość udostępnienia dla mieszkańców dorosłych tych żaglówek.
1: To są zajęcia dla dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych? Czy jest jakiś limit wiekowy dla dzieciaków, które chciałyby wziąć udział w takich szkoleniach?
2: Na ten czas są to szkolenia dla dzieci szkół podstawowych. Szkoła numer 2 i szkoła numer 6 uczestniczy w tym projekcie szkoleniowym oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Na zasadzie porozumienia też w szkole swojej podstawowej 2 jednostki służą im do nauki żeglowania. Nauczyciele z poszczególnych szkół odbyli szkolenia, nie tylko z patentu żeglarskiego, ale są instruktorami żeglarstwa, więc są przeszkoleni. Dodatkowo wybierają dzieci, które są już, tak jak wiemy, w Malborku nauka pływania jest w 4 klasie, więc dzieci już po 4 klasie potrafią też pływać. W razie wpadnięcia do wody też sobie poradzą. Wszyscy mają kapoki, wszyscy są przeszkoleni, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa na wodzie i w trakcie żeglowania. Więc tu jestem spokojny, bo to już robimy 3 rok z rzędu i zachęcam też innych nauczycieli, też żeby, którzy też zostali przeszkoleni w ramach projektu, żeby po prostu też z tymi dziećmi przyszli na te żagle. U nas są zacumowane na kąpielisku przy wypożyczalni. Specjalny pomost jest zbudowany dla tych żaglówek i myślę, że to jest fajna rzecz i nie ma się czego obawiać.
3: Radio Malbork 90 i 4 FM.

A wy wciąż słuchacie naszego porannego programu Dzień Dobry Malbork. Mam nadzieję, że ten dzień dla wszystkich jest dobry, mimo że pogoda może nas dzisiaj jakoś specjalnie nie rozpieszcza. Punktualnie o godzinie 11 wrócimy do was z wiadomościami z regionu, a także z prognozą pogody. Jestem

0: Na radiowych zegarach jest już punktualnie godzina 11. My sprawdzamy, czy czekają nas zmiany w pogodzie. No dzisiaj raczej niekoniecznie. Sporo chmur nad naszymi głowami, z nich od czasu do czasu może popadać deszcz. Wiatr w porywach do 40 km na godzinę, ale później ma być już troszeczkę lepiej. Biometr niestety niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Nie wiem, Anka, czy ty odczuwasz, czy nie odczuwasz?
1: Nie,
0: że
1: ja niekorzystnie. Się dobrze czuję.
0: Dobrze, wszystko w porządku. Tak, czyli widzicie, to nie jest tak, że obligatoryjnie, że każdy z nas źle, tylko po prostu wybrane osoby. Losowanie było i kto wylosował, to mam nadzieję, że jak najmniej
1: szybka
0: osób.
1: Szybka ankieta, tak, tylko
0: szybka
1: ja w niej brałam
0: udział. Tak, Anka, czyli statystycznie po prostu 100%. Wychodzi, że jest w porządku, tak? Jutro ma być biometr korzystny, więc zobaczymy, co jutro Ania wylosuje. Patrząc na sytuację w najbliższych dniach, będzie ona zmienna. Jutro ma być mniej chmur, ale już piątek i sobota z opadami deszczu i nieco niższą temperaturą. A jak wygląda sytuacja w naszym regionie? Sprawdzamy to już teraz.
2: 85 lat Młodego Lasu. Muzeum Miasta Malborka przygotowało specjalną wystawę. Trwają licytacje dla Rexa. Można pomóc bezdomnym zwierzętom.
0: Szczegóły już teraz od Ani Ignaczak.
2: W Muzeum Miasta Malborka otwarto wystawę czasową oraz zaprezentowano książkę zatytułowaną Niech nam szumi Młody Las. Wydarzenie upamiętnia 85. rocznicę powstania Związku Polaków Młodych Las, konspiracyjnej organizacji działającej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja i publikacja przypomina o działalności patriotycznej młodych Polaków walczących o zachowanie tożsamości narodowej, co podkreślała podczas wczorajszego wydarzenia wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno.
3: Członkowie tego stowarzyszenia to były osoby, które w bardzo trudnych czasach, podczas wojny, podczas prac przymusowych, przede wszystkim nigdy nie zapomnieli o tym, że są Polakami, nigdy nie zapomnieli o tym, żeby tą polskość pielęgnować, żeby tą tożsamość podtrzymywać i nigdy nie stracili tego ducha polskości. Dlatego to jest tak bardzo ważne i myślę, że książka, ale także wystawa to będzie żywa lekcja historii.
2: A wystawa dostępna jest przed budynkiem muzeum i otwarta jest dla wszystkich odwiedzających. Facebookowa grupa Licytacje dla Rexa zapełniła się od bonów na usługi kosmetyczne czy jedzenie. To za sprawą przygotowań do festynu dla stowarzyszenia, który w czerwcu organizuje Akademia Nauczania. Przypomnijmy, że cały dochód pozyskany z aukcji oraz atrakcji przygotowanych w czasie imprezy trafi na potrzeby Rexa, czyli na karmę i leczenie bezdomnych zwierząt. Jeśli chcecie dorzucić swój grosik do tego szczytnego celu, odsyłamy Was na facebookową grupę Licytacje dla Rexa. Wszystkie trwają do 5 czerwca. W fabryce młodych wieży ciśnień odbędą się dwie planszówkowe środy. To wydarzenie współorganizowane przez malborski MOPS oraz Fabrykę Cudów. O szczegółach wydarzenia mówi Magdalena Jędraszek, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
4: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali dla Państwa dwie planszówkowe środy. Wydarzenia te będą odbywały się w Fabryce Młodych Malbork Plus, która mieści się w wieży ciśnień na pierwszej i drugiej kondygnacji. I serdecznie zapraszam od dzieciaków po osoby starsze.
2: Pierwsze spotkanie z planszówkami odbędzie się 13 maja, kolejne 20 maja. Wstęp jest wolny. Na koniec garść statystyk. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt mObywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. mObywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
0: To na pewno jest ważne ułatwienie, no i także sprawia, że nasze dokumenty są po prostu bezpieczne, czyli nie można wziąć na nas kredytu, jeżeli chociażby zgubimy dowód, więc warto o tym także pamiętać. Tyle, jeżeli chodzi o nasz poranny program, ale jeszcze sporo będzie się u nas działo. Ania walczy z komputerem, ale ja mam swój.
1: No właśnie,
0: i
1: tak się zastanawiałam, czy masz.
0: Tak,
1: ja ci
0: mam.
1: Nie włączę.
0: Jeżeli chodzi o sytuację na naszej antenie, od godziny 12.30 audycja Niebo nad Malborkiem. Zapraszam w imieniu Błażeja Wereszko, ale sporo jeszcze później, bo oczywiście od 14 popołudniowa kawa, o 20 alter.pl, więc także dużo pozytywnej muzyki na naszej antenie, więc bądźcie razem z nami do samego wieczora. Na dobrego dnia życzą
1: Anna Ignaczek
0: i Robert Bychowski. Do usłyszenia.
5: Radio Malbork 94 FM.

0: Autopromocja.
1: Zanurz się w fascynującym świecie polskiej muzyki alternatywnej. Alter.pl w każdą środę o godzinie 20 prezentuje szeroki wachlarz gatunków. Od gitarowych hałasów i surowego garażu, aż po psychodelię, elektronikę oraz eksperymentalny jazz. W Alter.pl pokazuje najbardziej fascynujące oblicze polskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w środę o 20, audycja Alter.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie, wybierz jakość, wybierz Stihl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Radio Malbork. Radio Malbork.

0: Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama 94 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Niebo nad Malborkiem, przegląd wydarzeń astronomicznych. Zapraszam, Błażej Wereszko. Za oknem maj, wiosna już w pełni, a słońce pnie się coraz wyżej na niebie. Zapewne większość życzyłaby sobie nieco wyższych temperatur o tej porze roku, ale nie możemy negować tego, że dni stały się już wyraźnie dłuższe. Zbliżamy się powoli do przesilenia letniego, czyli momentu, kiedy północny biegun Ziemi wychylony jest maksymalnie w stronę Słońca. Z pewnością wiecie, że na kole podbiegunowym trwa w tej chwili dzień polarny i Słońce przez pół roku nie zachodzi. Natomiast na biegunie południowym noc polarna, która pogrąża ten obszar w mroku na długie miesiące. To zjawiska fascynujące, acz odległe. Ale czy aż tak bardzo odległe? Żyjemy w przeświadczeniu, że to jest daleka północ. Tymczasem od koła podbiegunowego dzieli nas podobna odległość jak do szerokości geograficznej Grecji, którą Polacy odwiedzają regularnie w sezonie urlopowym. Afryka leży zdecydowanie dalej od nas niż koło podbiegunowe, co dla wielu może być zaskoczeniem. Będąc w Malborku, znajdujemy się na 54 stopniu szerokości geograficznej północnej. To zbyt daleko na południe, by słońce w ogóle nie zachodziło, ale wystarczająco blisko, by chowało się bardzo płytko pod horyzont. Już niebawem rozpocznie się u nas okres tzw. białych nocy, czego już nie każdy jest świadomy. Na czym polega to zjawisko? Biała noc to taki czas, w którym słońce co prawda znika nam z oczu, ale chowa się na tyle płytko pod linię horyzontu, że rozproszone światło wciąż dociera do wyższych warstw atmosfery. W efekcie w nocy nie zapada całkowita ciemność. Żeby lepiej wytłumaczyć to zjawisko, powinienem najpierw wyjaśnić, jak dokładnie przebiega przejście między dniem a nocą. Według słownikowej definicji dzień i noc oddzielają od siebie momenty wschodu i zachodu słońca. Jednak dla astronomów sprawa jest bardziej złożona i samo słowo zmierzch nie jest jednoznaczne. Jest to proces, który dzielimy na kilka charakterystycznych faz. Prześledźmy je po kolei. Zaczynamy w momencie zachodu słońca i zanim przejdę do sedna, opowiem wam ciekawostkę. Czy wiecie, że kiedy dolna krawędź słonecznej tarczy styka się z linią horyzontu, to tak naprawdę jego już tam nie ma? Słońce w tym momencie znajduje się już fizycznie całkowicie pod linią horyzontu. Jak to możliwe? To zasługa naszej atmosfery, która działa jak ogromna soczewka. Zjawisko to nazywamy refrakcją atmosferyczną. Gęste powietrze ugina promienie świetlne, sprawiając, że nie poruszają się one po liniach prostych, lecz niejako po łuku. To jest dokładnie ten sam efekt, który umożliwia chociażby bezpośrednią łączność radiową pomiędzy użytkownikami znajdującymi się poza horyzontem optycznym. Fale radiowe również podlegają refrakcji i uginają się w atmosferze, gdyż podobnie jak światło widzialne, są to fale elektromagnetyczne i podlegają tym samym prawom fizyki. To kolejna ciekawostka. Ale wróćmy do naszego zachodu. W momencie, kiedy Słońce znajdzie się pod horyzontem, rozpoczyna się zmierzch cywilny, czyli faza, w której jest jeszcze dostatecznie dużo światła słonecznego do normalnej działalności na otwartej przestrzeni bez sztucznych źródeł światła. To czas, kiedy wciąż możemy czytać książkę bez dodatkowego oświetlenia, a latarnie uliczne jeszcze nie są włączane. Jednocześnie na niebie pojawiają się już najjaśniejsze gwiazdy i planety takie jak Wenus czy Jowisz. Faza ta trwa do chwili, gdy Słońce znajdzie się 6 stopni kątowych poniżej horyzontu. W tym momencie rozpoczyna się kolejna faza, tak zwany zmierzch żeglarski. Dlaczego tak go nazywamy? Ponieważ historycznie miał on szczególne znaczenie w nawigacji. To znaczy, dzisiaj również ma, ale mówimy tu o czasach, kiedy nie było satelitarnych systemów nawigacyjnych, takich jak GPS i innych elektronicznych systemów wspomagających nawigację na statkach. Podczas tej fazy zmierzchu niebo staje się ciemnogranatowe, widać jeszcze wyraźne zarysy lądu na horyzoncie, a jednocześnie żeglarze mogą dostrzec najważniejsze gwiazdy, a więc możliwa jest nawigacja zarówno w oparciu o obiekty widoczne na Ziemi, jak i na niebie. Ale Słońce schodzi coraz niżej pod horyzont i kiedy znajdzie się poniżej 12 stopni, kończy się zmierzch żeglarski i rozpoczyna zmierzch astronomiczny, czyli faza, w której nie widać już obiektów na horyzoncie, ale niebo wciąż jeszcze nie jest zupełnie ciemne. Dopiero gdy Słońce zejdzie poniżej 18 stopni pod horyzont, zaczyna się noc astronomiczna. a na niebie możemy zobaczyć prawdziwą, głęboką czerń. Oczywiście w mieście niebo rozjaśniają nam dodatkowo latarnie uliczne i różnego rodzaju sztuczne oświetlenie, ale zanieczyszczenie świetlne to temat na odrębną opowieść. W każdym razie noc astronomiczna to jest dopiero ta prawdziwa, ciemna noc, podczas której astronomowie wyciągają teleskopy, a fotografowie aparaty, aby uchwycić obiekty głębokiego nieba. Tymczasem w Polsce, a szczególnie w północnej Polsce, przychodzi taki czas w roku, że Słońce nie schodzi poniżej tych granicznych 18 stopni pod horyzont. A co za tym idzie, w nocy nie zapada całkowita ciemność. Właśnie tym są białe noce. W języku astronomii powiemy, że przechodzimy płynnie od fazy zmierzchu do świtu. Te wszystkie fazy zmierzchu, o których mówiłem, mają swoje odpowiedniki przed wschodem Słońca i mówimy wtedy o świcie astronomicznym, żeglarskim oraz cywilnym. Zatem bezpośrednio po zmierzchu astronomicznym następuje świt astronomiczny. Mało tego, w najkrótszym dniu w roku w Malborku Słońce chowa się pod horyzont zaledwie na 12,5 stopnia, a zatem ledwie muskamy zmierzch astronomiczny, a przez większość nocy, w potocznym rozumieniu tego słowa, mamy tak naprawdę zaledwie zmierzch żeglarski. No dobrze, a zatem ile nam jeszcze zostało czasu do białych nocy? Niewiele. W Malborku białe noce rozpoczną się już 12 maja. Niektórzy cieszą się na tą myśl i rzeczywiście, letnie spacery nad Nogatem czy wycieczka nad morze, kiedy niebo jest granatowe przez całą noc, mają swój niepowtarzalny urok. Ale dla miłośników astronomii to czas swoistego postu. Kiedy nie ma nocy astronomicznej, niebo nigdy nie staje się wystarczająco ciemne, by dostrzec odległe galaktyki, słabe mgławice czy subtelne pasma Drogi Mlecznej. Są one po prostu zalewane przez resztki światła słonecznego znajdującego się w atmosferze. Nie zniechęcam Was jednak do obserwacji astronomicznych w tym okresie. Nic z tych rzeczy. Aczkolwiek obserwacje obiektów głębokiego nieba lepiej odłożyć na później. W czasie białych nocy wciąż możemy obserwować jasne obiekty takie jak księżyc czy planety, a także poznawać gwiazdozbiory. Ponadto natura nie lubi próżni i w zamian za zabraną czerni nieba daje nam spektakl, którego nie zobaczymy w żadnej innej porze roku. Podczas białych nocy nad północnym horyzontem możemy obserwować niebiesko-białe falujące pasma chmur. Niezwykłe zjawisko z pogranicza meteorologii i astronomii. To obłoki srebrzyste. Więcej o ich naturze mówi ich łacińska nazwa – Noctilus and Clouds, czyli chmury świecące w nocy. Są to najwyższe chmury na świecie, a właściwie na granicy kosmosu. Znajdują się około 80 km nad Ziemią. Tam, gdzie atmosfera niemal przestaje istnieć. Nie do końca jeszcze poznaliśmy ich naturę. Badania sugerują, że składają się z drobinek lodu, które są osadzone na pyle kosmicznym i być może pozostałościach po meteorytach i startach rakiet. A dlaczego widzimy je tylko teraz? Ponieważ Słońce, choć schowane dla nas pod horyzontem, wciąż oświetla te ekstremalnie wysokie chmury od dołu. One dosłownie świecą odbitym światłem słonecznym na tle ciemniejszego nieba. I tym właśnie wyróżniają się, ponieważ chmury położone w niższych warstwach atmosfery w tym momencie są po prostu czarne. Obłoki srebrzyste to jedno z najpiękniejszych zjawisk, jakie może podarować nam letnie niebo. Jedynym mankamentem jest to, że nigdy nie wiadomo, kiedy się pojawią. Zachęcam jednak, żebyście podczas ciepłych letnich nocy spróbowali je wypatrzeć nad północnym horyzontem. Białe noce potrwają w Malborku do końca lipca, a zatem będziemy mieli na to całkiem sporo czasu. Mieszkamy w wyjątkowym miejscu, które pozwala nam podziwiać wiele niezwykłych zjawisk, zarówno astronomicznych, jak i meteorologicznych. Korzystajmy z tego, bez względu na to, czy wolicie ciepłe, niecałkiem ciemne letnie noce, czy też długie, mroźne zimowe wieczory. W Malborku każdy znajdzie coś dla siebie. Po więcej astronomicznych informacji i ciekawostek zapraszam na cykliczne zajęcia Koła Astronomicznego do Obserwatorium Szkoły Łacińskiej. Dziękuję Państwu za wspólną podróż. Życzę bezchmurnego i rozgwieżdżonego nieba. Do usłyszenia.
1: Reklama. zacznij mieszkać na swoim.
2: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
1: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
2: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
1: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Radio Malbork.

0: Autopromocja.
1: Zanurz się w fascynującym świecie polskiej muzyki alternatywnej. Alter.pl w każdą środę o godzinie 20 prezentuje szeroki wachlarz gatunków. Od gitarowych hałasów i surowego garażu, aż po psychodelię, elektronikę oraz eksperymentalny jazz. W Alter.pl pokazuje najbardziej fascynujące oblicze polskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w środę o 20, audycja Alter.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, dech nam odlatuje.
3: Spokojnie. Mówiłam, żeby nie brać najtańszego od sąsiada.
2: To co teraz?
4: Teraz jedziesz do Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki ceramiczne i betonowe, blakodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, a do tego wieźby, wiązary, drewno i wszystko, czego potrzebuje twój dach.
3: I pomiar, doradztwo, montaż.
4: Czyli tym razem będzie się trzymać? Nawet przy teściowej na dachu. Malbork, ulica Głowackiego 115, wyjazd na Sztuom. Dachy Moszoński. Dach, który zostaje na swoim miejscu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do Ci z koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, Cisy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
3: Zacznij mieszkać na swoim.
4: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
3: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
4: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
3: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.

0: kartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji w delikatesach Centrum.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Popołudniowa kawa z Radiem Malbork.
1: Na naszych zegarach mamy punktualnie godzinę 14. Rozpoczynamy popołudniową kawę z Radiem Malbork. Wita się z Wami Kasia Matejuk
2: i Anna Ignaczek.
1: Moi drodzy, skoro słyszymy Anię, to wiadoma sprawa, że za chwilę będą wiadomości z naszego regionu, ale najpierw kilka słów o pogodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to termometry wskazują, że mamy 13 stopni i taka też jest ta temperatura odczuwalna. Wieje wiatr, ale no co to za wianie? Z prędkością od 4 do 7 km na godzinę, tak naprawdę tylko nas delikatnie łuska. Ale co jest ciekawe, słuchajcie, całkiem możliwe, że będą dzisiaj jakieś drobne burze. Zobaczymy, co z tego wyniknie, prawda, Aniu?
2: Nie ukrywam, trochę zaskoczenia, jak spojrzałam na te prognozy.
1: Tak, bardzo duże, no bo że jest deszczowo, to wiemy, wczoraj za to trzymaliśmy kciuki, się udało, ale burza? Tego nie zamawialiśmy. No dobrze, to teraz przejdźmy do wiadomości, posłuchajmy, co przygotowała dla nas Ania.
2: Egzamin z angielskiego napisany. Zapytaliśmy o pierwsze wakacyjne plany maturzystów. 1000 aniołów o świcie wejdzie do Bałtyku. Trwają zapisy do akcji na rzecz hospicjum. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to angielski. Po 3 egzaminach jest to dobry moment na podsumowanie, ale też na zapytanie o plany na najdłuższe wakacje w życiu.
3: Niektóre zadania z matematyki, tak jak rozwiązywaliśmy wcześniej arkusze zeszłoroczne, no to niektórych zadań w ogóle się nie spodziewałam. Nie były powtarzalne, nagle się zjawiły, więc to chyba to.
4: Ja pozytywnie się zaskoczyłam na przykład na polskim, że była Antygona i Inny świat.
5: A trochę planów mam. Na pewno pójdę sobie do jakiejś pracy na wakacje i planowałam robić portfolio do szkoły artystycznej, więc jak na razie takie tylko.
3: Praca? Jeszcze raz praca.
6: Ja tam coś wymyślę jeszcze, improwizacja.
2: A wyniki matur poznamy 8 lipca. Trwają zapisy do akcji 1000 aniołów o wschodzie słońca. Już 31 maja o świcie uczestnicy wejdą do Bałtyku, dokładnie z plaży w Sopocie, by wesprzeć podopiecznych Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Do inicjatywy jak co roku dołączają także lokalne społeczności. Na przykład Malborskie Morsy organizują równoległą kąpiel na kąpielisku miejskim, dokładnie w tym samym czasie, co wydarzenie w Sopocie. Udział jest symboliczny. Wystarczy się zarejestrować i wpłacić darowiznę. Środki trafią na wsparcie dzieci i rodzin objętych opieką hospicyjną. Zapisy trwają do końca maja. Odsyłamy w tym celu na stronę morzeaniołów.pl. Trwają też zgłoszenia do plebiscytu Piękna Wieś Pomorska. Ta zwycięska otrzymała 30 tysięcy złotych. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody. Jak mówi Mieczysław Struk, marszałek pomorski, chcemy pokazać wszystkim, nie tylko mieszkańcom wsi, najlepsze wzorce działania lokalnych społeczności. Zgłoszenia można nadsyłać do końca czerwca do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Rozstrzygnięcie konkursu jesienią. Uwaga, to będą tylko ćwiczenia, ale tym razem ich skutki odczują turyści. Poniedziałek, 25 maja na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku odbędą się ćwiczenia Zamek 26, więc mogą być utrudnienia w zwiedzaniu. Tego dnia, rano i przed południem, część obiektów może być zamknięta, a trasa spacerowa będzie dostępna dopiero od godziny 14. Ćwiczenia prowadzone są ze służbami i mają poprawić bezpieczeństwo, więc jeśli planujecie wizytę, warto wziąć to pod uwagę.
1: Były to wiadomości z naszego regionu, pierwsze w dzisiejszej popołudniowej kawie. Aniu, bardzo Ci dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Was zapraszam już na 14.30, wtedy usłyszymy kolejne wiadomości, ale będą to tym razem informacje z kraju i ze świata, więc bądźcie cały czas z nami, bądźcie z Radiem Malbork, bo tak jak powiedziałam, rozpoczynamy dzisiejszą popołudniową kawę.
0: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej popołudniowej kawie. Mam nadzieję, że ten dzień mija Wam spokojnie, mija dobrze, no i że znaleźliście chwilę, aby sobie usiąść wygodnie, sięgnąć po kubek, czy to kawy, czy herbaty, co wolicie, no i spędzić ten czas wspólnie z nami. Bo przez najbliższe chwile, moi drodzy, będziemy umilać Wam to popołudnie przede wszystkim dobrą muzyką, porcją pozytywnej energii, ale też lekką rozmową, chyba taką dobrą na to, aby troszeczkę odetchnąć. I niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, to zostańcie z nami. Zostańcie, bo zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie.
1: 94 FM. Radio Malbork.

Na naszych zegarach mamy 21 minut po godzinie 14, więc za chwilę na naszej antenie wysłuchamy najświeższych wiadomości. Sprawdzimy, co wydarzyło się dzisiaj w kraju, a także na świecie. No i sprawdzimy to, co może być dla nas tak naprawdę najistotniejsze, najważniejsze w tych najbliższych godzinach. Dlatego zostańcie z Radiem Malbork, bo już za moment serwis informacyjny.

0: z Radiem Malbork.
1: Mamy godzinę 14.30. Zapraszam Was na wiadomości.
2: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, aby zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli m.in. i pył?
2: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
5: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
1: Były to wiadomości z kraju i ze świata w popołudniowej kawie z Radiem Malbork.
0: Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama. Radio Malbork.

Mamy już środowe popołudnie, jest 6 dzień maja i chyba odpowiedni moment, żebyśmy na chwilę chociaż troszkę zwolnili. Jeśli słuchajcie, gdzieś obok Was paruje kawa, to znaczy, że wszystko gra tak jak trzeba, wszystko jest na swoim miejscu. Moi drodzy, dzień dzisiaj jest naprawdę bardzo długi, bo trwa aż 15 godzin i 27 minut, więc chyba jesteśmy na dobrej drodze do tego letniego klimatu i ja wiem, że może dzisiaj niekoniecznie to odczuwamy i widzimy, ale uwierzcie, lato naprawdę jest już tuż, tuż. Co więcej, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że dzień wydłużył się od wczoraj o kolejne 4 minuty i śmiem zaryzykować, że takie małe rzeczy a cieszą. Przynajmniej mnie, mam nadzieję, że Was także. Co do słońca, słońce wstało dziś wcześniej, bo o 4:56, czyli nie pospało, a pożegna się z nami dopiero 24 minuty po godzinie 20, więc naprawdę jeszcze sporo czasu, żebyśmy złapali trochę tego majowego luzu.

Dużymi krokami zbliżamy się już do godziny 15, a to oznacza jedno, że za chwilę na naszej antenie będą wiadomości. Oczywiście sprawdzimy, co dzisiaj wydarzyło się w naszym regionie, zajrzymy do naszych spraw lokalnych, bo to, co blisko nas, przecież powinno być dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że jest najważniejsze. Będą wszystkie najnowsze doniesienia, wszystkie ważne komunikaty, a także takie krótkie podsumowanie tego, no o czym dzisiaj się najwięcej mówi. Więc moi drodzy, jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy, to zostańcie z nami.

0: Radio Malbork.
1: Nie odchodźcie daleko, moi drodzy, bo jeszcze tylko 6 minut dzieli nas od wiadomości.

0: z Radiem Malbork.
1: Na naszych zegarach mamy już godzinę 15:00. To kolejna godzina, kiedy trwa popołudniowa kawa z Radiem Malbork. Wita się z Wami Kasia Matejuk. Moi drodzy, za chwilę usłyszymy wiadomości z naszego regionu, ale najpierw taki szybki rzut oka na pogodę. Tutaj powiem tak, bez większych zmian. Cały czas temperatura jest na poziomie 13 stopni. Wiatr już mocniejszy, delikatnie, bo wiejący około z prędkością 10 km na godzinę. Wilgotność na poziomie 89%. No i mamy troszkę chmurek na niebie, tak? Słoneczko nam się schowało, całkiem możliwe, że jeszcze będzie padać. Cały czas czekamy na zapowiadaną burzę. Jak coś zagrzmi, na pewno usłyszycie i też usłyszycie to ode mnie. A tymczasem zapraszam Was na wiadomości z regionu.
2: Za nami Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku. Główne uroczystości odbyły się wczoraj w Szkole Łacińskiej. Tegoroczna edycja odbyła się pod znakiem Ameryki Północnej. Na uczestników czekał koncert wokalistki Joanny Kniter. Wydarzenie zaangażowali się także podopieczni ośrodka, prezentując swoje talenty. Więcej o tym opowiedziała nauczycielka Magdalena Górnik.
3: Chcemy uczcić ten dzień wystawą, występami dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a to, że obecność tylu ludzi tutaj spoza naszej branży, to jest najlepszy dowód na to, że tworzymy społeczność otwartą i bardzo wrażliwą. I chciałabym tu bardzo podkreślić to, że niepełnosprawność nie definiuje wartości człowieka, tak? Że każdy ma prawo do edukacji, rozwoju osobistego, ale nie chcemy tylko o tym mówić. My chcemy to pokazywać i angażować w te działania jak najwięcej lokalnej społeczności.
2: Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko święto radości, ale przede wszystkim ważna lekcja empatii i akceptacji. Mieszkańcy Malborka mogą korzystać z oferty rolkowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza. Sezon potrwa do końca września. Na miejscu czekają nowości, m.in. wypożyczalnia rolek, o czym mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Sadowski.
4: Rolki są do dyspozycji w cenie 15 zł na godzinę wypożyczenia. Jak ktoś będzie miał swoje, to ze swoimi zapraszam. Nauka jest bezpłatna, jest w cenie biletu, tak? Czyli dla mieszkańca Malborka jest to kwota 6 zł za tą godzinę nauki, przebywania na rolkowisku.
2: Pamiętajcie, że na rolkowisku obowiązuje jazda w kasku. Można skorzystać z tych dostępnych na miejscu. Obiekt działa w tygodniu, a w weekendy przed wakacjami przeznaczono na rozgrywki sportowe. Zostajemy w temacie sportu, bo przed nami mecz o wysoką stawkę i duże emocje, czyli ćwierćfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski w Malborku. Już dziś o godzinie 18:00 Pomezanie Malbork zagra u siebie z trzecioligową Kartuzją Kartuzy. Zwycięzca awansuje do półfinału, gdzie zmierzy się z lepszym z pary Gryf Słupsk - KP Starogard Gdański. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Toruńskiej. Za to dziś, 6 maja, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem święta jest uświadomienie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, zgodnie z przepisami. A takiego zdrowego rozsądku z pewnością brakuje kierowcom, którzy decydują się na jazdę po alkoholu. Tylko w ciągu ostatniej majówki w województwie pomorskim zatrzymano 74 nietrzeźwych kierowców.
1: No na pewno jest to statystyka, która niezbyt powinna być mile przez nas widziana. Moi drodzy, były to wiadomości z naszego regionu, które tradycyjnie przygotowała dla nas Ania Ignaczak. Kolejna porcja informacji już o 15:30. Cały czas bądźcie z nami.
0: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Chleb, masło, mleko.
2: I nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w H&M Gramatowski Felbląg to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

Mamy prawie 12 minut po godzinie 15, więc zapewne część z Was już pomalutku będzie zbierała się z pracy do domu, no i pewnie będzie też chciała coś zjeść. Więc mam dla wszystkich głodomorów, wszystkich pustych brzuchów bardzo dobrą wiadomość, bo dzisiaj mamy fajne i trochę takie zaskakujące święto. Jest to Międzynarodowy Dzień Bez Diety, moi drodzy. Myślę, że to jest taki dzień, kiedy wszystkie sałatki czują się chociaż troszkę bardziej bezpieczne i mogą poleżeć sobie w lodówce, a my dzięki temu możemy z czystym sumieniem sięgnąć po coś bardziej konkretnego, jak chociażby pizza albo jakieś ciacho dobre, albo po prostu zrobić sobie dokładkę obiadu. Dziś nikt z nas nie powinien liczyć kalorii, bo liczy się tylko i wyłącznie przyjemność. Oczywiście pamiętajmy, róbmy to z głową, ale też z drugiej strony umówmy się, że raz na jakiś czas można sobie odpuścić i po prostu cieszyć się jedzeniem tak bez wyrzutów sumienia. W końcu ja sądzę, że życie jest za krótkie, żeby odmawiać sobie takich małych przyjemności, więc jeśli właśnie zastanawiacie się, czy wziąć jeszcze jeden kawałek czegoś pysznego, nawet niezdrowego, to odpowiedź moja brzmi: dzisiaj możecie. I mam nadzieję, że żaden dietetyk w tym momencie mnie nie słyszał. A my oczywiście tutaj w Radio Malbork dokładamy do tego dobrą muzykę, więc zostańcie z nami.

Jak wiecie, dzisiaj był ciąg dalszy zmagań maturzystów. Kolejny ważny etap tak naprawdę już za nimi. Tym razem na tapecie był język obcy nowożytny, no w większości był to po prostu język angielski. Słuchajcie, i nie wiem czy wiecie, ale to właśnie angielski od lat jest najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze przez maturzystów. No chyba nie ma się co dziwić, bo towarzyszy tak naprawdę nam wszędzie, czy to w muzyce, filmach, czy też na co dzień, więc wybierają uczniowie go bardzo, bardzo chętnie i najczęściej się z nim mierzą. Drodzy maturzyści, my cały czas trzymamy za Was kciuki i życzymy Wam to, aby te kolejne dni egzaminacyjne, kiedy będziecie pisać rozszerzone poziomy już egzaminów, były dla Was przyjazne, no a stres Wam w ogóle nie przeszkadzał.

0: Tygodniowa kawa z Radiem Malbork.
1: Mamy już godzinę 15.30, to czas na wiadomości z kraju i ze świata.
2: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
3: To były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwrócisz się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
2: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Chłopak został zatrzymany.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
1: Planujesz budowę dachu, zmianę pokrycia dachowego i jedziesz przez Malbork? To znak, że czas na sprawdzone rozwiązania. Dachy Moszoński. Największa hurtownia dachowa w okolicy. Oferujemy dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, papy, wełnę oraz pełną gamę akcesoriów, a także więźby dachowe, wiązary, deski, łaty i kontrłaty. Zapewniamy pomiar, doradztwo i profesjonalny montaż. Usuwamy też eternit, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Odwiedź nas. Malbork, ulica Głowackiego 115. Wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Solidny dach nad twoją głową.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.

0: gotówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: A teraz powróćmy do matur, bo egzaminy na poziomie podstawowym dzisiaj dobiegły końca. Z tej okazji zapytaliśmy tegorocznych abiturientów, które zadania sprawiły im największą trudność, a co okazało się wyjątkowo proste. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia.
1: Jesteśmy już po trzecim egzaminie maturalnym. Powiedzcie, co było dla was najtrudniejsze, a co było najłatwiejsze?
2: Dla mnie najtrudniejsze było słowo leaves, ponieważ napisałem je przez V i S, znaczy F i S, a pisze się przez V, E, S. I już nie będę miał 100% przez to. Plus najtrudniejsze było wytrzymanie słuchań, które trwało 30 minut. 20 to jest wystarczająco.
3: Tak, najdłuższe były słuchania. Ja już miałem odpowiedzi wszystkie podłożone i miałem wszystko, musiałem czekać na resztę. Ale tak to było all good, all right.
2: Matma była okropna.
3: Tak, matematyka. Kurde, 100%. Bo to był najtrudniejszy w ogóle arkusz, jaki pisałem z matematyki według mnie i dużo osób tak też mówiło. Mam nadzieję, że się nie zaczniemy w sierpniu, ale jest takie prawdopodobieństwo.
4: No oczywiście najtrudniejsza była matematyka. Przyszłam tam i już się po prostu modliłam, żeby tylko zdać. Najłatwiejsze angielski oczywiście, no ja angielskiego na co dzień używam, więc jakoś problemu nie było z tym. Powiedz, co było dla ciebie najtrudniejsze w maturach, a co sprawiło ci dużą łatwość?
5: Najtrudniejsze było wstać na czas. No ogólnie to ten angielski taki mega łatwy był. Matematyka też w miarę przyjemna, z polskim był problem. Problem lekki, ale to bez większych właśnie problemów.
6: Chyba najgorsza była matematyka w całości. Z angielskim nie było żadnego problemu. Polski nie chcę robić sobie nadziei, więc nie zapeszam, ale w miarę dobrze było.
1: Co było dla ciebie najłatwiejsze, co było najtrudniejsze podczas tegorocznych matur?
7: No to najłatwiejsze to był jednak angielski z tego wszystkiego i zadania zamknięte z matematyki.
8: Tak naprawdę cała matura była moim zdaniem bardzo łatwa, więc sobie z kolegami zrobiliśmy wyzwanie, żeby napisać po pierwsze w poniżej godzinę, a po drugie żeby użyć trzech konkretnych słów w wypracowaniu. To był watermelon, sophisticated i rooftop.
1: Powiedzcie, co było dla was najtrudniejsze, a co było najłatwiejsze podczas tegorocznych matur?
9: To dla mnie najłatwiejsze było na pewno angielski, a najtrudniejsze matma.
10: Tak samo, najtrudniejsza matma, najłatwiejsza angielski.
1: Czy było coś, co was zaskoczyło, czego się nie spodziewałyście podczas tych egzaminów?
9: Zadanie z matematyki z piłeczką, które było, tam trzeba użyć trochę fizyki.
10: Zadanie na polskim o chmurce.
8: Nie, standardowy taki, w miarę prosty arkusz, więc nie było nic jakiegoś zaskakującego.
1: Czy było coś w maturach, co was zaskoczyło, czegoś się totalnie nie spodziewaliście?
2: Nie spodziewałem się pytania o piłce, ile piłka leci i spada, a na szczęście można było zrobić na logikę. I na logikę wystrzelane.
3: No w sumie to samo, też się nie spodziewałem tej tak, bo to była bardziej fizyka niż matematyka, ale też zrobiłem na logikę i wystrzelałem to i dobrze wystrzelałem.
4: Zadanie fizyczne na matematyce.
1: A czy było coś podczas egzaminów, co was zaskoczyło?
6: Niektóre zadania z matematyki, tak jak rozwiązywaliśmy wcześniej arkusze zeszłoroczne, no to niektórych zadań w ogóle się nie spodziewałam. Nie były powtarzalne, nagle się zjawiły, więc to chyba to.
5: Ja się na przykład nie spodziewałem takiej sytuacji, że płyty nie działały i trzeba było kilka razy iść po nową płytę.
7: Ja pozytywnie się zaskoczyłam na przykład na polskim, że była Antygona i Inny Świat. To mnie bardzo zadowoliło.
1: Przed wami najdłuższe wakacje życia. Powiedzcie, macie już jakieś plany?
2: Trzeba pracować. Trzeba zarobić na życie.
3: Tak, trzeba pracować, raczej praca w te wakacje. Później za rok studia wojskowe, myślę.
2: Pozdrawiam gorąco mamusię. Ewa, kocham cię, mamuniu.
1: Przed tobą najdłuższe wakacje życia. Masz już jakieś plany?
4: A trochę planów mam. Na pewno pójdę sobie do jakiejś pracy na wakacje i planowałam robić portfolio do szkoły artystycznej, więc jak na razie takie tylko.
6: Praca? Jeszcze raz praca.
5: Ja to coś wymyślę jeszcze, improwizacja.
7: Też chyba będę szukać pracy albo jakiegoś innego zajęcia, żeby nie zmarnować czasu.
1: Przed tobą najdłuższe wakacje życia. Czy masz już jakieś plany?
8: Nie do końca. Raczej mam plany na wyjazd do Hiszpanii, ale poza tym to nie i jeszcze mam kilka matur przed sobą mimo wszystko, więc jeszcze trochę.
1: Przed wami najdłuższe wakacje życia. Macie już jakieś plany?
7: Będę szukać pracy i pojeżdżę gdzieś, po prostu zwiedzam.
10: Na pewno praca i odpoczynek.
11: Radio Malbork.

Słuchajcie, Radia Malbork, jesteśmy z Wami na bieżąco, oczywiście też z dobrą muzyką i lokalnymi tematami, a już za moment na naszej antenie wiadomości, więc zostańcie z nami, sprawdzimy, co dzisiaj wydarzyło się w naszym regionie.

0: Melbourne. Popołudniowa kawa z Radiem Melbourne.
1: Właśnie wybiła nam godzina 16, to czas na wiadomości z naszego regionu. Tradycyjnie zaczniemy je od pogody, moi drodzy. I tutaj tak, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, wynosi ona teraz 12 stopni. Porywy wiatru sięgają nam do 25 km na godzinę. No i chmury stanowią 90% nieba, moi drodzy. Jednak z tych chmur na ten moment nie będzie padało. Jeżeli sytuacja miałaby ulec zmianie, na pewno Was będę o tym informować. A tymczasem zapraszam na wiadomości.
2: Muzeum Miasta Malborka otwarto wystawę czasową oraz zaprezentowano książkę zatytułowaną Niech nam szumi Młody Las. Wydarzenie upamiętnia 85. rocznicę powstania Związku Polaków Młody Las, konspiracyjnej organizacji działającej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja i publikacja przypomina o działalności patriotycznej młodych Polaków, co podkreślała podczas wczorajszego wydarzenia wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno.
3: Członkowie tego stowarzyszenia to były osoby, które w bardzo trudnych czasach, podczas wojny, podczas prac przymusowych. Przede wszystkim nigdy nie zapomnieli o tym, że są Polakami, nigdy nie zapomnieli o tym, żeby tą polskość pielęgnować, żeby tą tożsamość podtrzymywać i nigdy nie stracili tego ducha polskości. Dlatego to jest tak bardzo ważne i myślę, że książka, ale także wystawa to będzie żywa lekcja historii.
2: Wystawa dostępna jest przed budynkiem Muzeum Miasta i otwarta dla wszystkich odwiedzających. Facebookowa grupa Licytacje dla Reksa zapełniła się od bonów na usługi kosmetyczne czy jedzenie. To za sprawą przygotowań do festynu dla stowarzyszenia, który w czerwcu organizuje Akademia Nauczania w Malborku. Przypomnijmy, że cały dochód pozyskany z aukcji oraz atrakcji przygotowanych w czasie imprezy trafi na potrzeby Reksa, czyli na karmę i leczenie bezdomnych zwierząt. Jeśli chcecie dorzucić swój grosik do tego szczytnego celu, odsyłamy Was na facebookową grupę Licytacje dla Reksa. Wszystkie trwają do 5 czerwca. W Fabryce Młodych Wieży Ciśnień odbędą się dwie planszówkowe środy. To wydarzenie współorganizowane przez malborski MOPS oraz Fabrykę Cudów. O szczegółach wydarzenia mówi Magdalena Jędraszek, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
4: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali dla Państwa dwie planszówkowe środy. Wydarzenia te będą odbywały się w Fabryce Młodych Malbork Plus, która mieści się w Wieży Ciśnień na pierwszej i drugiej kondygnacji i serdecznie zapraszam od dzieciaków po osoby starsze.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 maja, kolejne 20 maja. Wstęp jest wolny. Za to 18 maja w Malborku zaplanowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wybickiego w Malborku. Uroczystości rozpoczną się od apelu, podczas którego wręczone zostaną odznaczenia i awanse. Po części oficjalnej będzie można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez strażaków oraz odwiedzić punkt informacyjny dotyczący działalności służb.
1: Były to wiadomości z naszego regionu podczas popołudniowej kawy z Radiem Malbork. Kolejne informacje, tym razem z kraju i ze świata, już niebawem, bo za 27 minut, dokładnie o 16:30. Już teraz Was na nie serdecznie zapraszam.
0: Radio Malbork.

Reklama. Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś. Reklama. Radio Malbork. Radio Malbork.

0: Już 13 maja w Malborku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie skierowane do płci pięknej, Spa and Wellness dla kobiet. Magdalena Jędraszek, pracownik MOPS w Malborku, który współorganizuje inicjatywę razem z Fabryką Cudów, opowiedziała o usługach, które oferują zainteresowanym paniom, aby zapewnić im troszkę relaksu. Posłuchajcie.
1: Magdalena Jędraszek, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.
2: Już niebawem razem z Malborską Fabryką Cudów połączycie Państwo swoje siły w zorganizowaniu wydarzenia, które ma na celu zrelaksować wszystkie uczestniczki. Proszę opowiedzieć, co Państwo planujecie.
1: W ramach funduszowego Maja przygotowaliśmy w naszej placówce Fabryka Cudów Malbork Plus przy ulicy Sienkiewicza 43 wydarzenie dla kobiet. Ma to pokazać kobietom, że one są nie tylko matką, nie tylko żoną, że też powinny zadbać o siebie w takim kontekście fizycznym i psychicznym i każda z nas powinna znaleźć taką przestrzeń dla siebie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, mając na głowie gdzieś tam swoje obowiązki, ale myślę, że jest to jednak bardzo ważne, bo jednak no, ta kobieta gdzieś tam trzyma tą rodzinę i jeśli ona jest zdrowa, wypoczęta, zrelaksowana, uśmiechnięta, no to myślę, że ma to wpływ też na jej otoczenie.
2: Już tak troszeczkę sobie porozmawiamy. Rozmawiałyśmy poza mikrofonem, że to jest dość rzadko spotykane wydarzenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wstęp bezpłatny. Jak udało się to zorganizować?
1: Tak naprawdę w pierwszym zamyśle mieliśmy zorganizowanie wydarzenia dla dzieci, ale tak naprawdę wszystkie wydarzenia, które organizujemy w placówce, skierowane są do dzieci i pomyślałyśmy, że może zmienić tą grupę docelową i tak wpadło nam do głowy, że może właśnie zrobimy takie wydarzenie dla kobiet, żeby one też miały ten czas dla siebie. W ramach tego wydarzenia będzie strefa pielęgnacji dłoni, będą maseczki na twarz, będzie masaż głowy, będzie pani kosmetyczka, masażystka w zasadzie, która będzie też proponowała masaż Kobido. Będzie można w tym czasie napić się kawki, herbatki, porozmawiać, spotkać się tak integracyjnie przy takiej muzyce relaksacyjnej. Taki czas dla siebie, żeby też pokazać kobietom, że to jest jednak bardzo ważne. Chociaż ciut tej takiej przestrzeni tylko dla siebie. Ja sama o tym doskonale wiem, ponieważ nie tylko jestem mamą, ale jestem babcią i wiem, jak ważna jest chociaż ta chwila dla siebie przy takim natłoku codziennych obowiązków.
2: Państwo ogłaszacie to wydarzenie jako inicjatywę dla kobiet. To jest takie dość ogólne pojęcie i tutaj pytanie, czy każda z pań, która zamieszkuje nasze miasto, jest zaproszona?
1: Jak najbardziej. Każda z pań mieszkająca w naszym mieście jest zaproszona, zarówno od tych młodych takich kobietek, nastoletnich, po nasze seniorki. Także jeżeli macie panie ochotę i chwilę czasu, to bardzo serdecznie zapraszamy 13 maja na godzinę 17 do placówki Fabryka Cudów Malbork Plus przy ulicy Sienkiewicza 43.
2: I gdyby miała pani tak jednym zdaniem zachęcić te panie, które nas w tej chwili słuchają, dlaczego warto przyjść?
1: Warto przyjść dla samej siebie, żeby poczuć, że ja też jestem ważna, że moje potrzeby też są ważne, mimo tego, że z tyłu głowy gdzieś mówię, mamy natłok tych obowiązków, to nie zapominajmy o sobie.
3: Radio Malbork.

0: gold.
1: Jest już 20 minut po godzinie 16. Rozpoczęła się tak naprawdę ta lepsza część dnia. Trwa popołudnie na pełnym luzie, więc jeśli właśnie wracacie z pracy albo załatwiacie ostatnie takie sprawy na mieście, to uwierzcie, dobrze trafiliście. Radio Malbork cały czas jest z Wami. Niech ta droga do domu minie Wam szybciutko, spokojnie i oczywiście w takim dobrym rytmie. Zostańcie z nami, bo gramy dalej.

0: z Radiem Malbork.
1: A my już mamy godzinę 16:30. W takim razie zapraszam Was na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
4: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
2: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabiana, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
7: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
6: Jak napisać liście?
8: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
0: Radio Malbork.

Wczoraj, 5 maja, obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji też specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, podobnie zresztą jak co roku, zorganizował inicjatywę, podczas której ich wychowankowie mogli zaprezentować swoje talenty lokalnej publiczności. Nasza reporterka Nikola Tutlewska rozmawiała z Magdaleną Górnik, inicjatorką imprezy. Posłuchajcie.

No i jak przed chwilą słyszeliście, miała być audycja, ale no niestety rzeczy martwe potrafią być złośliwe. Zobaczymy, co się stało, a tymczasem zapraszam Was na ciąg dalszy popołudniowej kawy z Radiem Malbork.

0: Mamy już godzinę 16:47. Cały czas, moi drodzy, trwa popołudniowa kawa z Radiem Malbork. Jest to już ten taki spokojniejszy moment dnia przy dobrej muzyce i z chwilą oddechu przy tym, co myślę, że najbardziej lubicie, bo już za moment, słuchajcie, mam dla Was coś ważnego, dla naszych wszystkich słuchaczy z naszego regionu, bo będą najnowsze, najważniejsze wiadomości lokalne. Będzie oczywiście konkretnie, będzie to, co jest na bieżąco wokół nas, więc zostańcie z nami, no i nie odchodźcie od odbiorników. Zaraz wracamy z informacjami z regionu.
1: Radio Malbork.

0: z Radiem Malbork.
1: W naszej popołudniowej kawie z Radiem Malbork mamy już godzinę 17, a to oznacza, że jest to już czas na wiadomości z naszego regionu, które zaczniemy tradycyjnie od pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz wynosi ona około 12, maksymalnie 13 stopni, taka też jest odczuwalna, nie pada, no i biometr jest korzystny. Jeżeli chodzi o noc, tutaj temperatura spadnie nam do 6 stopni, ale uwaga, odczuwalna będzie na poziomie jedynie 2 stopni. Będzie też towarzyszyć nam umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie z porywami do 40 km. Więc tak kształtuje się pogoda. A jakie wiadomości przygotowała dla nas Ania? Posłuchajmy.
2: Inicjatywa Otwarte Gitary w Malborku obchodzi w tym roku swoje 10. urodziny. W związku z tym szykuje się specjalny koncert. Wydarzenie zaplanowano na 23 maja w pubie Baszta. Start o godzinie 20. Na scenie pojawią się zarówno amatorzy, jak i doświadczeni muzycy, prezentując różnorodny repertuar. Zainteresowani występem już mogą się zgłaszać. O tym, jak to zrobić, przypomina inicjator Otwartych Gitar, Kacper Dornik.
3: Najlepiej zgłosić się albo do mnie, albo do Pauliny Jabłońskiej, albo do Roberta Króla, czyli właściciela pubu Baszta. Można też pisać na profilu Otwartych Gitar, a także na stronie wydarzenia.
2: Otwarte Gitary od lat łączą muzykę z działalnością charytatywną. Tym razem wsparcie trafi do Fundacji Rock'n'Roll. Zbliżają się wiosenne dni seniora w Malborku. W akcję aktywnie włącza się oddział przewodnicki PTTK imienia Stefana Dubyny, który organizuje autobusowe zwiedzanie Malborka dla seniorów. Trasa wycieczki rozpoczyna się na Placu Słowiańskim przy Wieży Ciśnień i zakończy się na ostatnim przystanku MZK na Piaskach. O omijanych miejscach będzie opowiadał przewodnik PTTK Bogdan Monder. To wszystko w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 13. Jeśli chcecie wziąć udział w zwiedzaniu, musicie się wcześniej zapisać w Urzędzie Miasta Malborka w pokoju numer 102. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenie online dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. Webinarium odbędzie się 13 maja o 10 i skierowane jest do płatników składek. Do udziału w nim zachęca rzecznik prasowy pomorskiego ZUS-u Krzysztof Cieszyński.
4: Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich to obowiązek, który rodzi wiele pytań wśród pracodawców. Podczas nadchodzącego szkolenia eksperci ZUS wyjaśnią obowiązujące przepisy i odpowiedzą na praktyczne pytania uczestników.
2: Jak pokazują dane, tylko w ostatnim kwartale na Pomorzu skontrolowano ponad 3000 zwolnień, a w 184 przypadkach cofnięto świadczenia. Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Tczewie zatrzymali 50-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o przywłaszczenie 1000 zł w jednej z placówek pocztowych. Do zdarzenia doszło podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Pokrzywdzony szybko zorientował się, że nie otrzymał właściwej kwoty i zawiadomił policję. Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili, zatrzymali kobietę, przedstawiając jej zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. O jej dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Były to kolejne informacje z naszego regionu w dzisiejszej popołudniowej kawie z Radiem Malbork. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. Jak nie, to szybciutko mówcie znajomym, żeby włączyli, dołączyli się na 94 FM.
0: Radio Malbork.

0: Autopromocja.
1: Zanurz się w fascynującym świecie polskiej muzyki alternatywnej. Alter.pl w każdą środę o godzinie 20 prezentuje szeroki wachlarz gatunków. Od gitarowych hałasów i surowego garażu, aż po psychodelię, elektronikę oraz eksperymentalny jazz. W Alter.pl pokazuje najbardziej fascynujące oblicze polskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w środę o 20, audycja Alter.pl.
0: Autopromocja.

Mamy już 11 minut po godzinie 17, więc zróbmy taki szybki rzut oka na najnowsze dane z kraju, bo Główny Urząd Statystyczny właśnie podzielił się informacjami, które dają do myślenia. Niestety, moi drodzy, liczba Polaków nadal się zmniejsza, a niż demograficzny cały czas pogłębia. To trend, który, jak dobrze wiemy, widać już od jakiegoś czasu i który raczej szybko nie wyhamuje. Ale, moi drodzy, żeby nie było tak bardzo poważnie, spróbujmy spojrzeć na to z przymrużeniem oka, bo jeśli właśnie wracacie do domu i stoicie w korku, to pomyślcie, że mogłoby być jeszcze bardziej ciasno niż teraz, ciaśniej niż teraz. Podejrzewam, że z wielu z nas może się z tym zgodzić. No a teraz, moi drodzy, wracamy już do muzyki popołudniowego grania. Zostańcie z nami, bo jeszcze sporo przed nami.

A teraz czas na trochę uśmiechu i dobrej energii, bo kolejne osoby mają swoje imieniny, a są to Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Teodot. Wszystkim solenizantom oczywiście życzę wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, radości, spełnienia marzeń i mnóstwa powodów do uśmiechu każdego dnia. Na do tych życzeń z przyjemnością dołącza oczywiście cała ekipa Radia Malbork. Świętujcie pięknie, no i niech to będzie Wasz dzień.

0: Dniowa kawa z Radiem Malbork.
1: Wybiła 17:30, to czas na wiadomości.
2: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
4: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
5: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
2: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
2: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
8: Poloneza, czas zacząć!
9: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
10: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
11: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
2: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
1: Były to wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Malbork.
0: 94 FM. Radio Malbork.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Chleb, masło, mleko
1: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
1: Ale w H&M Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

Jest już po godzinie 17, a dokładnie 42 minuty po 17, więc no powoli wchodzimy w ten spokojniejszy, późno popołudniowy klimat. Cały czas trwa popołudniowa kawa, dobra muzyka leci w tle, no a my towarzyszymy Wam w tych ostatnich chwilach dnia przed wieczorem. No i przy okazji jesteśmy ciekawi, jakie macie plany na to popołudnie, wieczór? Może spacer albo odpoczynek? A może jeszcze coś robicie w biegu? Dajcie znać, chętnie Was posłuchamy.

0: z Radiem Malbork.
1: Na naszych zegarach mamy już punktualnie godzinę 18, a to oznacza, że zaraz będą wiadomości z regionu, ale najpierw zerknijmy na pogodę. Jeżeli chodzi o noc, słuchajcie, to tak jak już Wam powiedziałam, temperatura odczuwalna będzie wynosiła nawet 2 stopnie. Tylko 2 stopnie, natomiast termometry wskażą 6. Wiatr będzie wiał z porywami do 40 km na godzinę, ale biometr będzie w nocy korzystny. A jutro? Jutro powiem tak, zimno. Będzie zimno, odczuwalna temperatura na poziomie 6 stopni, biometr będzie niekorzystny, no i będzie deszczowo. Więc może lepiej przejdźmy do wiadomości z naszego regionu.
2: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku rozwija program edukacji żeglarskiej dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się regularnie i z naciskiem na bezpieczeństwo, co podkreśla Piotr Sadowski, dyrektor malborskiego OSIR-u.
3: Już 5 żaglówek jest na wodzie, 3 szkoły biorą udział w projekcie szkolenia, które jest finansowane przez miasto Malbork. Jest to fajna rzecz, bo dzieci mają bezpłatne zajęcia z żeglarstwa, więc zachęcamy też i inne szkoły, które też brały udział w projekcie szkoleniowym, nauczyciele, żeby też skorzystali, bo mamy 10 żaglówek, więc jeszcze 5 jest wolnych.
2: Uczniowie uczą się praktyki na wodzie potokiem wykwalifikowanych instruktorów. Niewykluczone, że w przyszłości z żaglówek skorzystają także dorośli mieszkańcy. Szkoła Łacińska w Malborku zamieni się w Centrum Naukowej i Artystycznej Przygody. W ramach otwartej strefy SOWA w najbliższą sobotę 9 maja odbędzie się tam cykl warsztatów, które pobudzą wyobraźnię zarówno dzieci, jak i dorosłych. O tym, co dokładnie czeka na uczestników, opowiedziała Anna Szałwińska, kierowniczka placówki.
4: Od godziny 12 rozpoczynamy warsztaty konstruktorskie w strefie SOWA oraz do samodzielnego eksperymentowania, gdzie poznajemy naukę przez zabawę. Na poziomie minus 1 w skansenie rzemiosł odbędą się warsztaty artystyczne i rękodzielnicze. Będzie można spróbować swoich sił w filcowaniu na mokro oraz zrobić własną makatkę. Artystyczne prace powstaną z masy porcelanowej oraz będzie można malować nićmi piękne obrazy, biorąc udział w warsztatach string artu.
2: Ważną informacją dla zainteresowanych jest fakt, że na poszczególne panele warsztatowe nie ma zapisów. Wystarczy przyjść. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Kwidzyńskiej Jednostki razem z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni wpadli na trop nielegalnego handlu alkoholem i papierosami. Podczas kontroli jednego z domów na terenie gminy Prabuty zastali 70-letnią kobietę, która jak ustalono miała zajmować się ich dystrybucją. W środku znaleźli blisko 3000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 40 litrów alkoholu w butelkach. Towar został zabezpieczony i trafił do dalszych badań. Kobieta została przesłuchana, a sprawa jest w toku. Na koniec garść statystyk. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela. Tak uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
1: Były to wiadomości z naszego regionu, które przygotowała dla nas Ania Ignaczak. No i moi drodzy, w dzisiejszej popołudniowej kawie z Radiem Malbork na dziś to już wszystko. Jednak pamiętajcie, już o 20:00 Grzegorz Nowaliński zaprasza Was na audycję alter.pl. Ja dziękuję Wam za dziś, słyszymy się w poniedziałkowe popołudnie. Pozdrawiam, Kasia Matejuk.
0: Radio Malbork.

Reklama. Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CIS pod Malborkiem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Radio Malbork. We were good.

zanurz się w fascynującym świecie polskiej muzyki alternatywnej. Alter.pl w każdą środę o godzinie 20 prezentuje szeroki wachlarz gatunków. Od gitarowych hałasów i surowego garażu, aż po psychodelię, elektronikę oraz eksperymentalny jazz. W Alter.pl pokazuje najbardziej fascynujące oblicze polskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w środę o 20, audycja Alter.pl.

Dzień dobry. Na początek porcja klopsików, takich świeżutkich, prosto z wydawnictwa. Później będzie jeszcze trochę podróży przez kosmos, penetrowanie czarnych dziur, ciemno, czasem chłodno, ale również będzie zaproszenie na letnie, ciepłe, wesołe, radosne festiwale. To wszystko w ciągu najbliższej godziny, bo do godziny 21 będę prezentował to, co najlepsze na polskiej scenie alternatywnej.

kosmiczne dźwięki pochodzą z płyty zatytułowanej Kontakt, która już od kilku dni jest z nami w całości, a jest to najnowszy album zespołu Beyond the Event Horizon. Płyta, która, jak sam zespół sugeruje, przypomina podejście do czarnej dziury. Narastające napięcie, utrata punktów odniesienia i nieuchronne dążenie do osobliwości. Płyta, myślę, może być bardzo dobrze odbierana jako swoisty soundtrack. Soundtrack do filmu nieistniejącego albo do filmu, który każdy z nas w głowie stworzy sobie sam. Mówią, że w 2026 podjęli bardzo wyjątkową decyzję. Zostawiając za sobą trzeci wymiar, przekształcili się w kwartet wokalny, który dopuszcza do tego instrumentalnego tria wokal. Pojawia się, do zespołu dołącza Asia Malicka jako wokalistka, ale jej wokale to nie tylko takie typowe, nazwijmy to piosenkowe wokale, ale również wiele różnego rodzaju wokali z często bardzo mocno przetworzonych, które sprawiają wrażenie nowego, bardziej nowego instrumentu niż takiego wokalu, którym mamy, który postrzegamy jako normalne, klasyczne piosenki. Myślę, że ten album jest naprawdę taki gęsty. Myślę, że momentami taki nieco duszący, bardzo mroczny na pewno i jest bardzo precyzyjny. To zresztą słychać w funkcjonowaniu praktycznie każdego z instrumentów. W ogóle od zawsze zespół Beyond the Event Horizon porównywali się do różnego rodzaju działań związanych z fizyką. Oni eksplorowali kosmos i inne rodzaje, inne tego typu sytuacje związane właśnie z fizyką. Odchodzą od tradycyjnych struktur, pozwalają tym kompozycjom zapaść się momentami pod własnym ciężarem. One są, narastają, po czym po chwili spowalniają i powodują, że mamy wrażenie unoszenia się w przestrzeni pozbawionej grawitacji. Może jeszcze jeden fragment z tej płyty.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 94 FM. Radio Malbork.
2: To w takich mrocznych, a w zasadzie jeszcze bardziej chyba mrocznych klimatach i cięższych zdecydowanie pozostaniemy, ponieważ zespół Blinded przygotował i zaprezentował nam swój najnowszy singiel. Singiel to już jest drugi, który zapowiada płytę, debiutancką płytę w zasadzie debiutancką płytę zespołu Blinded 23, który to zespół przeistoczył się, powstał na gruzach zespołu Blinded i w tym składzie pod tą nazwą będą wkrótce debiutować płytą, którą zapowiadają właśnie kolejnym już singlem. Utwór zatytułowany jest Immersion One i jest to utwór otwierający album Deuterium i myślę, że zawiera wszystko, co najbardziej charakterystyczne dla Blinded. Miażdżące riffy. Havok daje tutaj, ojejku, miażdży nas po prostu tą swoją gitarą. Ostry i zarazem bardzo melodyjny, jak zwykle. Wokal Patryka z Wolińskiego oraz Rogera Oersona oraz rewelacyjne bębny Jaroszewicza. Podobno, bo ja jeszcze całej płyty nie słyszałem, oczywiście, ale mówią, że to jeden z najmocniejszych momentów w koncepcyjnej historii tego albumu, ten właśnie singiel. Zespół mówi tak: ten utwór to dialog wewnętrznych głosów uwięzionych w cyklach samozniszczenia i niezdrowych nawyków, balansujących na krawędzi całkowitej beznadziei, zanim zatoną w najciemniejszych głębinach oceanu życia.

Teraz będzie zdecydowanie bardziej spokojnie. Będzie nieco noizowo, ale tylko nieco. I będzie... W zasadzie to trochę trudno mi jeszcze opisać ten zespół, bo oni mają na swoim koncie jedną piosenkę. Zespół nazywa się Listy. I mówią, że grają alt folk noise rock. Prosto z dzikiego zachodu. Pochodzą z Gorzowa Wielkopolskiego i jakiś czas temu, to było jakoś tak chyba z tydzień, półtora tygodnia temu, pisze do mnie Niedźwiedź z zespołu Niedźwiedź i Koty Księżyca i mówi: posłuchaj tego, posłuchaj, jak młodzież w Gorzowie gra piosenki. No to więc posłuchałem i natychmiast postanowiłem, że wam również zaprezentuję, abyście mogli posłuchać.

Wszystkie wskaźniki krzyczą, że choroba toczy się przez twoje ciało.

0: już wszystkie spakowali? Dobrze. Bo chyba nie chcielibyśmy tutaj wracać. No, to by było na tyle.
1: Gdzie dalej? Dalej.
2: I z tymi filozoficznymi pytaniami nas zespół Listy porzuca, zostawia. Ależ zrobiło się grobowo, poważnie. Trzeba by chyba trochę przełamać ten ponury nastrój i zapowiedzieć letni festiwal, bo letnie festiwale zawsze są z uśmiechem, zawsze kipią radością i uśmiechniętymi, opalonymi buziami. No dobra, może nie zawsze opalonymi, bo w zeszłym roku lato w Polsce nas nie rozpieszczało. Zakładam, że w tym roku będzie inaczej. No i w tym roku troszeczkę jednak te buzie opalone i radosne na tych festiwalach widać będzie. Biedowo rozpoczęło, oj, z grubej rury, tak? Ci zaczęli ogłaszać, to aż ho, ho. Tylko, że to są takie ogłoszenia z Biedowo Music Fest, które nie wszystkie niestety pasują do naszej audycji Alter.pl, ale niektóre pasują bardzo. Podobno, Stan, czyli perkusista zespołu Nene Heroin, zastrzegał i zarzekał się, że nigdy w życiu jako dyrektor, kierownik artystyczny festiwalu nie stanie na własnej scenie. I grać nie będzie, bo on tam jest w zupełnie innej roli. Na szczęście Stan jest tylko kierownikiem, dyrektorem, prezesem, właścicielem, pomysłodawcą. A jeszcze ma ludzi do pracy. Ci ludzie prawdopodobnie zdecydowali, że prezes w tym roku zagra. I to będzie właśnie koncert zespołu Nene Heroin podczas tegorocznego festiwalu Biedowo Music Fest, który odbędzie się w dniach 31 lipca, 1 sierpnia.

na heroin w przestrzeni ogromnej będzie i na otwartym powietrzu. Myślę, że to jest zupełnie nowe doznanie, nowa wartość. Miałem już kiedyś okazję widzieć zespół Nana Heroin na festiwalu, ale to był duży festiwal, wielka scena, a nie ten przepiękny, klimatyczne podwórko w Biedowie. Tam będzie na pewno wyjątkowy koncert. Okej, to myślę, że do festiwali będziemy już niedługo coraz częściej nawiązywać i zachęcać, namawiać i oczekiwać. Myślę, że jeżeli chodzi o Biedowo, to również w tym roku uda mi się doprowadzić do takiej sytuacji, że Sławek Koryzna wpadnie do nas, do studia, poopowiadać nieco więcej. Może uda się gdzieś coś powspominać, jakieś poprzednie edycje. W każdym razie jest taki plan. A teraz wracamy do nowości z polskiej sceny alternatywnej. Krakowski zespół Umma podrzucił nam swój najnowszy singiel zatytułowany Święta Erotyka. Oni piszą o tym singlu tak. Pierwotne siły są święte, wibrują ciałem, rytmem krwi, zburzonym snem, są przed językiem, filozofią i intencją. Święta Erotyka to utwór o głodzie, który siedzi przy każdej uczcie, a my często udajemy, że go nie ma. W nowym utworze zespół Umma usłyszymy o świętości, która spaja ciała, i o ogniu, który można zgasić jednym zimnym spojrzeniem.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten singiel zespołu Umma, w mojej głowie od razu otworzyła się półeczka z płytami polskiego trip-hopu, może to za dużo powiedziane, ale tych okolic trip-hopowego grania po polsku. I natychmiast bardzo blisko na tej półeczce stała płyta zespołu Byty. I sięgnąłem po nią i nagle się okazało, że to jest cały bardzo ciekawy zbieg okoliczności, bo epka Chemicals zespołu Byty ukazała się dokładnie rok temu, 25 kwietnia.

tyle na dziś ode mnie. Najprawdopodobniej znajdziecie mnie również znowu za tydzień, w środę o godzinie 20:00. Dokładnie w tym samym miejscu, w Radiu Malbork. Dobrej nocy.